Sława Jezusu Chrystu! W te wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, mamy zaszczyt powitać i zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania dzisiejszej audycji Prawosławnego Radio Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Z białostockiego studia wita się z Państwem Lena Wojcieszuk. Znajdujemy się w 18 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy oraz w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w te wtorkowe popołudnie na falach Radio Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, następnie czytanie biblijne oraz słowo duchowego pouczenia, z którym zwróci się do nas ojciec Bazyli Tokajuk, proboszcz parafii świętych Kosmy i Damiana w Rybołach. Zaraz potem ojciec Marian Romańczuk z rozważaniami o Świętym Krzyżu. Punktualnie o godzinie 17:00 najnowsze wiadomości ze świata Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radio Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań, czyli żywoty świętych oraz wędrówki po Podlasiu, czyli program Lecha Pileckiego. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy. Dziś będzie to akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Zaraz potem ojciec Witalis Suszczenia o prawosławiu w USA. W ostatniej godzinie naszej audycji usłyszymy ponownie serwis informacyjny oraz rozmowę o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Białymstoku. Zwieńczeniem naszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Mamy nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do dalszego słuchania.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 18 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy oraz w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Mamy dziś wtorek 29 września według nowego stylu oraz 16 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętą Eufemię, świętego Doroteusza Egipskiego oraz świętą Ludmiłę, księżną czeską.

W minioną niedzielę 27 września przeżywaliśmy święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, jedno z cyklu 12 wielkich. Święto ustanowione zostało na pamiątkę odnalezienia w Jerozolimie krzyża, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Odnalazła go święta cesarzowa Helena w 326 roku. Po odnalezieniu krzyża patriarcha jerozolimski Makary podniósł go wysoko, aby zgromadzony lud mógł go zobaczyć i oddać pokłon. Ten właśnie moment ukazuje nam ikona tego święta. W centrum znajduje się uniesiony krzyż pański, wokół którego gromadzą się wierni. W dniu tego święta cerkiew przypomina nam, że przez krzyż przyszła radość całemu światu, a czcigodny i życiodajny krzyż Chrystusa pozostaje dla nas znakiem naszego zbawienia, zwycięstwa nad śmiercią i nadziei życia wiecznego. Dzień święta parafialnego przypadł w świątyniach pod tym wezwaniem, na przykład w Narwi czy Fastach.

0: Radia Ortodoksja.
1: Akademia Supraska zaprasza na kolejne wydarzenie, kolejną inicjatywę. Co to takiego?
2: Zapraszamy na dwie inicjatywy, na dwa nasze wydarzenia. Pierwsze nasze wydarzenie to 29 września o godzinie 17 w sali wystawienniczej imienia Wiktora Wołkowa. Rozpoczynamy, otwieramy wystawę Płac Szkół Liceum Plastycznego z Płowdiw. To są ikony, które zostały zaprezentowane najpierw w Warszawie, w Bułgarskim Instytucie Kultury, a teraz we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku oraz Konsulem Honorowym Republiki Bułgarii w Białymstoku organizujemy właśnie taką wystawę. Myślę, że to ciekawe spojrzenie na pracę młodych osób i ta wystawa 29 września o godzinie 17 rozpoczynamy i przez cały październik będzie ona dostępna w naszej sali wystawienniczej. Drugim naszym wydarzeniem, na które również serdecznie zapraszamy, to jest sympozjum naukowe poświęcone historii Monasteru Supraskiego w XX wieku oraz na początku XXI wieku, zatytułowane Od Golgoty do Zmartwychwstania. To są tematy poświęcone tym momentom ciężkiej historii monasteru, czyli momentu bieżeństwa, wyjazdu mnichów w głąb Rosji w trakcie I wojny światowej oraz ciężkim latom, które były bez obecności tutaj mnichów, ale parafia, tutaj należy podkreślić również rolę parafii, która istniała tutaj, duchownym, którzy tutaj cały czas byli obecni, oraz zmartwychwstanie, czyli wiadomo, że to jest ten moment odnowienia życia monastycznego w Supraślu. Będzie sześciu prelegentów. Mamy zaproszone osoby, które będą mówiły i o historii, o czasach tych, które są związane z tymi ciężkimi momentami. I również mamy zamiar następnie z tego naszego spotkania stworzyć publikację, czy to będzie książka, czy to będzie monografia. Jeszcze będziemy się nad tym zastanawiać, ale pokazania tych zebrania nowych, czyli zebrania tym dokumentów w latach niedawnych, ale chyba najmniej opracowanych w historii Monasteru Supraskiego. Dlatego też zapraszamy, to jest 4 października od godziny 13. Myślimy około tak trzygodzinnemu spotkaniu, które mamy nadzieję, że będzie cieszyć się również dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszam na nasze spotkania, na nasze wydarzenia. Ojciec Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej.
0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

0: Przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z listu do Efezjan, rozdział 5, wersety od 20 do 26 oraz z Ewangelii do Świętego Mateusza, rozdział 23, wersety od 23 do 28.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, bądźcie posłuszni jedni drugim w bojaźni Bożej. Żony, podporządkowujcie się swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową cerkwi, i On jest Zbawicielem ciała. Ale tak jak cerkiew posłuszna jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jako i Chrystus umiłował cerkiew i siebie samego wydał za nią, aby ją uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo.

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a pomijacie to, co ważniejsze w prawie – sąd, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić i tamtego nie pomijać. Przewodnicy ślepi, którzy odsedacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo oczyszczacie kielich i misę z zewnątrz, wewnątrz zaś pełne są zdzierstwa i nieprawdy. Faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw to, co wewnątrz kielicha i misy, aby i to, co na zewnątrz, stało się czyste. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, albowiem podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się piękne, wewnątrz jednak pełne są martwych kości i nieczystości wszelakiej. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz jednak jesteście pełni obłudy i nieprawości.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Bazylito Kajuk, proboszcz parafii świętych Kosmy i Damiana w Rybołach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze czytania apostolskie i ewangeliczne mówią nam o tym, jak powinna wyglądać prawdziwa wiara człowieka, który żyje w Chrystusie. Kiedy przychodzimy do cerkwi, Bóg dotyka naszych serc swoim słowem. Dzisiejsze czytania z listu apostolskiego i Ewangelii dają nam piękną, ale też bardzo ważną lekcję o tym, jak kochać Boga i drugiego człowieka, tak na co dzień, w domu i w rodzinie. Święty apostoł Paweł prosi na dzisiaj o coś bardzo prostego, a zarazem pięknego. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wdzięczność to klucz do dobrego życia. Kiedy potrafimy podziękować Bogu za każdy dzień, za zdrowie, a nawet za trudne chwile, nasze serce staje się miękkie i pełne pokoju. Z tej wdzięczności rodzi się prawdziwa miłość w naszych domach. Apostoł zwraca się do mężów i żon, przypominając, że małżeństwo to nie jest zwykła umowa. To święta droga, na której uczymy się kochać tak, jak Chrystus kocha cerkiew, czyli bezinteresownie, cierpliwie i do samego końca. Mąż i żona mają pomagać sobie nawzajem, a ich dom ma być taką małą, domową cerkwią, w której mieszka Bóg. Jednak sami dobrze wiemy, jak łatwo w codziennym życiu o kłótnie, żale czy ciche dni. W dzisiejszej Ewangelii kierowane są do nas słowa, które dotykają samego serca naszego codziennego życia. Chrystus uczy nas, czym jest prawdziwa wiara i jak powinny wyglądać nasze relacje z bliźnimi. To słowa pełne miłości, ale też wzywające nas do wielkiej szczerości wobec samych siebie. Dlatego w Ewangelii Chrystus daje nam bardzo jasną radę. Mówi, że jeśli przynosisz swój dar do ołtarza, jeśli przychodzisz się modlić, ale przypomnisz sobie, że twój brat lub siostra ma coś przeciwko tobie, zostaw wszystko. Idź najpierw, wyciągnij rękę i pojednaj się z nim. Jezus uczy nas, że Bóg nie chce naszych pięknych modlitw i postów, jeśli w sercu nosimy gniew i urazę do drugiego człowieka. Bracia i siostry, spójrzmy na te dwa teksty razem. Faryzeusz kocha tylko siebie i swój własny wizerunek. Chrystus kocha człowieka tak bardzo, że wydaje za niego samego siebie. Faryzejska pobożność buduje mury obłudy i potępienia bliźniego. Chrystusowa miłość buduje świętość, czystość i jedność w rodzinie i w cerkwi. I tutaj znajduje się odpowiedź na dzisiejszą Ewangelię. Chrześcijaństwo nie jest przede wszystkim zbiorem zewnętrznych czynności. Jego centrum stanowi miłość Chrystusa, która przemienia człowieka od wewnątrz. Można bowiem pięknie wyglądać przed ludźmi, a w środku być pełnym gniewu, pychy, zazdrości czy osądzania. Chrystus przestrzega właśnie nas przed takim życiem. Mówi o grobach pobielanych, pięknych na zewnątrz, ale wewnątrz pełnych tego, co nieczyste. Zapytajmy dzisiaj samych siebie w ciszy własnych serc, czy w naszych domach i w naszych relacjach nie stajemy się czasem takimi pobielanymi grobami? Czy za pięknymi słowami i zewnętrzną poprawnością nie kryje się obojętność? Czy nie jest tak, że w cerkwi pięknie się modlimy, a w domu jesteśmy opryskliwi dla bliźnich? Jezus przypomina nam dzisiaj, grzech rodzi się najpierw w sercu, w naszych ukrytych myślach, zazdrości czy złych spojrzeniach. Bóg nie patrzy na to, co na zewnątrz, ale patrzy na to, co kryje się głęboko w nas. Niech więc nasza wiara będzie widoczna nie tylko w słowach i zewnętrznych praktykach, ale przede wszystkim w sercu, w miłości, przebaczeniu i miłosierdziu wobec drugiego człowieka. Bracia i siostry, prośmy dziś Zbawiciela, aby uleczył nas wszelkiej faryzejskiej obłudy. Niech Jego miłość oczyści wnętrza naszych dusz, abyśmy potrafili dziękować Bogu za wszystko i kochać swoich bliźnich nie na pokaz, ale czystym, ofiarnym sercem. Niech Matka Boża uczy nas cichej miłości, pomaga nam stawiać pierwsze kroki do pojednania, otacza nasze rodziny swoją matczyną opieką i przynosi do naszych domów Boży pokój. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Bazylii Tokajuk, proboszcz parafii świętych Kosmy i Damiana w Rybołach. Już po przerwie zaprosimy Państwa na rozmowę z ojcem Marianem Romańczukiem na temat rozważań o Świętym Krzyżu.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja mogą wysłuchać Państwo rozważań o Świętym Krzyżu ojca Mariana Romańczuka, wikariusza parafii Świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Sława Jezusu Chrystu, drodzy bracia i siostry, w tygodniu, kiedy Cerkiew adoruje Święty Krzyż, chciałbym podzielić się z wami kilkoma spostrzeżeniami na temat krzyża. Ponieważ Święty Krzyż jest stawiany na wszystkich cerkwiach, także w samej cerkwi, nie ma takich sakralnych szat, nie ma przedmiotów ani utensyliów, na których nie byłoby krzyża, nie ma sakramentów ani innych czynności modlitewnych, podczas których nie byłoby używanego znaku krzyża. Dlatego tutaj należy powiedzieć, czym jest krzyż? Dlaczego Chrystus raczył ponieść nie jakąkolwiek inną śmierć, ale właśnie śmierć krzyżową? Jaką boską moc krzyż jest obdarzony i w jaki sposób starożytni święty krzyż czcili? Ponieważ śmierć krzyżowa była w starożytności uważana za najbardziej upokarzającą, starożytni zawsze nazywali krzyż najbardziej pogardliwymi słowami. Jedni mówili, że jest to drzewa nieszczęścia, przeklęta szubienica, najokrutniejsza, najbardziej odrażająca kara śmierci. Inni uważali go za karę poniżającą, nawet dla ludzi niskiego stanu, za okrutne narzędzie uśmiercenia niewolników, które w przypadku człowieka wolnego, chociażby i winnego, nie powinno być wykorzystane. Błogosławiony Augustyn w księdze 180 pytań, w pytaniu 25 tak pisze o krzyżu. Wśród wszystkich rodzajów śmierci nie było ani jednego tak strasznego, tak upokarzającego, jak śmierć na krzyżu. Błogosławiony Augustyn w 18 rozważaniu na temat Ewangelii świętego Mateusza podaje: nie było w tamtych czasach bardziej pogardliwego od śmierci na krzyżu. Dlatego nie na próżno apostoł, wychwalając posłuszeństwo Chrystusowe, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. To samo również pisze błogosławiony Augustyn w 36 homilii na temat Ewangelii świętego Jana. Kiedy apostoł sławił posłuszeństwo Chrystusowe aż do śmierci, to nie wystarczyło mu powiedzieć, że Chrystus był posłuszny do śmierci jakiejkolwiek, ale dodał: do śmierci na krzyżu. Wśród wszystkich rodzajów śmierci nie było gorszej niż ta. Kiedy nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, dla naszego zbawienia racz

że chrześcijanie wznoszą boską cześć ukrzyżowanemu. Lactantius mówi: poczytają za naszą hańbę to, że czcimy człowieka przez ludzi umęczonego i uśmierconego upokarzającą karą. Błogosławiony Augustyn w ósmej homilii na słowa apostołów pisze: z powodu krzyża Chrystusowego atakują nas mędrcy świata tego i mówią: co wy macie za serce, skoro za Boga uważacie ukrzyżowanego? Chrystus nieziemskim bogatym obfitujący, ani innym jakim ziemskim szczęściem przewyższający, ale Chrystus ukrzyżowany głoszony jest po całej kuli ziemskiej. Z czego wcześniej śmiały się wszystkie narody, z tego teraz śmieją się potomkowie ich. Arnobiusz starszy pisze przeciw poganom: niewierni, szydząc chrześcijan, tak do nich mówią: nie dlatego bogowie są dla was niełaskawi, że czcicie wszechmogącego Boga, ale dlatego, że urodzonego człowieka i co jest upokarzające nawet dla ludzi niskiego stanu, uśmierconego na krzyżu, wychwalacie jako Boga, ponieważ wierzycie, iż On jest zawsze żywy i oddajecie Mu pokłon przez codzienne ofiary.

czym krzyż jest obecnie. Zresztą zostawmy te i podobne szyderstwa pogan i niewiernych Żydów z chrześcijan, ale zobaczmy, jak święci ojcowie uzbrajali się przeciwko tym drwinom. Święty Atanazy Wielki w swojej mowie przeciwko poganom tak się na nich skarży. Poganie atakują nas i szeroko otwartą paszczą szydzą, uczyniwszy przedmiotem drwin nic innego jak tylko krzyż Chrystusowy. Nad ich losem smucić się należy, ponieważ wyszydzając krzyż Chrystusowy nie zauważają jego mocy i czynów, którymi wypełniony jest cały wszechświat, ani tego, że przez krzyż dokonują się rzeczy, dzięki którym poznajemy Boga. Gdyby poganie poprawnie zwrócili swój rozum ku pozostaniu boskości, to nigdy nie naśmiewaliby się z tak wielkiej rzeczy. Lepiej przyznaliby wtedy Zbawiciela i zobaczyliby, że krzyż jego był nie straceniem, ale odkupieniem całego stworzenia. W 15 dialogu z okazji Święta Krzyża błogosławiony Augustyn pisze: oto na czym polega nauka chrześcijańska, przykazanie pokory, pochwała pokory, abyśmy chwalili się tylko krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albowiem nie ma nic niezwyczajnego w chwaleniu się mądrością Chrystusową, lecz niezwyczajnie jest chwalić się krzyżem. Za co atakuje niegodziwy, tym się chwali bogobojny. Z czego się śmieje wyniosły, tym chwali się Chrystus. Nie wstydź się krzyża Chrystusowego. Święty Jan Złotousty w homilii 54 na Ewangelii Świętego Mateusza tak pisze: jeśli ktoś cię zapyta, czy kłaniasz się ukrzyżowanemu, radosnym głosem i z rozweselonym obliczem odpowiadaj: czczę i czcić nie przestanę. Jeżeli się roześmieje, zacznij płakać nad nim, ponieważ jest opętany przez diabła. Dziękuj władcy, że dał wam takie dobro, którego nie da się zrozumieć, inaczej jest tylko przez objawienie z wysokości. Święty Cyryl Jerozolimski w czwartej katechezie dla katechumenów mówi: nie powinniśmy się wstydzić krzyża Chrystusowego, jeżeli nawet ktoś się ukrywa, ty jawnie nakreśl ten znak na czole. W trzynastej katechezie mówi: krzyż jest chwałą nad chwałami. I niżej: nie wstydzimy się krzyża Zbawiciela, ale odwrotnie, chwalimy się nim.

Możemy zadać sobie pytanie, w jakim celu Zbawiciel ukrzyżował się? Po co Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus, który raczył ucierpieć za cały ród ludzki, za wszystkich rodzajów śmierci wybrał nie jakąś inną, ale najbardziej hańbiącą, śmierć krzyżową? Starożytni pisarze kościelni znajdują różne tego przyczyny. Przyczyna pierwsza. Laktancjusz pisze, że Chrystus uczynił to po to, aby poprzez taki upokarzający rodzaj śmierci i swoją pokorę pokazać nam, że Jego cierpienie będzie zbawienne również dla ludzi niższego stanu. Oto Jego słowa. Może ktoś powie, po to Chrystus, jeżeli był Bogiem i raczył umrzeć, to nie umarł przynajmniej jakoś godną śmiercią? Lub inaczej, po co Chrystus umarł na krzyżu? Co jest niegodne człowieka wolnego, chociażby i był przestępcą? Uczynił tak po to, aby przychodząc w pokorze dać pomoc ludziom najniższego stanu i otworzyć wszystkim nadzieję na zbawienie. Dlatego właśnie Jezus Chrystus raczył umrzeć taką śmiercią, jaką umierają wzgardzeni i poniżeni niewolnicy, aby nie było nikogo, kto nie mógłby iść za Nim. Podobnie do Laktancjusza, również święty Atanazy w Księdze o Wcieleniu Słowa na pytanie, dlaczego Chrystus nie uniknął najbardziej hańbiącej krzyżowej śmierci, odpowiada. Gdyby Zbawiciel uczynił to, wtedy naprowadziłby na siebie podejrzenie, że nie każdy rodzaj śmierci mógł znieść, lecz tylko ten, który sam wybrał. Przyczyna druga tego, że Odkupiciel raczył umrzeć śmiercią krzyżową, jest, jak się wydaje, taka, żeby ciało Jego przy przyszłym zmartwychwstaniu pozostało całe i nierozczłonkowane. Każdy wie, że Jezus Chrystus przed męką mówił o śmierci swojej wszystkim, że ma władzę życie swe oddać, aby je znów odzyskać, kiedy zechce. Oddając duszę swą za ludzi, Chrystus przygwożony był do krzyża, ale zabójcy nie zdecydowali się mimo zwyczaju zdruzgotać Mu goleni, lecz tylko przebili Mu żebro, a więc ciało Zbawiciela zdjęto z krzyża w całości. Pieczołowicie złożono do grobu. I wszystko to dokonano w celu zachowania całości ciała cierpiącego. Gdyby było ono rozdzielone i rozczłonkowane, to po zmartwychwstaniu nie byłoby w sposób widzialny całe. A przecież Chrystus w tym samym stanie i z tymi samymi ranami, z którymi złożono Go do grobu, miał po zmartwychwstaniu ukazać się światu. Zgodnie z tym również Atanazy Wielki w wyżej przywołanym miejscu rozważa. Chrystus nie przyjął śmierci Janowej, któremu odcięto głowę, ani śmierci Izajasza, który był przerzynany piłą. W śmierci zachował swoje ciało całym, bez rozczłonkowania. I tak odebrał możliwość tym, którzy chcieliby rozdzielać na części cerkiew Jego. Trzecia przyczyna. Jezus Chrystus raczył być przygwożdżony do krzyża również po to, aby pokazać, że tak wielkość Jego, jak i męka powinny być dla całego wszechświata znane i zbawienne. Tak twierdzi Laktancjusz w wyżej przywołanym miejscu. Najważniejszy powód, pisze on, dla którego Bóg wybrał krzyż, jest taki, że na krzyżu chciał być wzniesiony i wystawiony na pośmiewisko wszystkim narodom, albowiem ten, który wisi na krzyżu, jest widoczny dla wszystkich. Dlatego właśnie wybrano krzyż, aby pokazać, że Chrystus będzie tak sławny i tak wyniesiony, że najbardziej oddalone narody świata podążą ku Niemu, poznają Go i pokłonią się Mu. Dlatego nie ma ludu na tyle nieokrzesanego, ani kraju na tyle oddalonego, którym męka i wielkość sławy Odkupiciela nie byłyby znane. W cierpieniu Jezus Chrystus rozpostarł ręce swoje i objął jak gdyby cały wszechświat, chcąc pokazać, że pod ramię Jego przyjdzie naród wielki, naród złożony ze wszystkich ludów i plemion i będzie zaznaczać czoło swoje tym wielkim i wywyższonym znakiem krzyża. Zgodnie z Laktancjuszem mówi również święty Atanazy, jeżeli śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa jest odkupieniem dla wszystkich, jeżeli poprzez śmierć Jego burzony jest rozdzielający ludy mur oraz dokonuje się powołanie narodów, to jak Chrystus by nas przywołał, gdyby nie został ukrzyżowany? Tylko na krzyżu można umrzeć rozpostartymi i wzniesionymi rękoma. Pan musiał ponieść taką śmierć i wyciągnąć ręce, aby jedną ręką przyciągnąć naród stary, Żydów, a drugą nowy, pogan i oba złączyć w jedno. Albowiem sam Chrystus, pokazując, jaką śmiercią ma odkupić ludzi, przepowiedział, jak gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To znaczy, kiedy zostanę przygwożdżony do krzyża, wszyscy we mnie uwierzą.

Święty Jan Damasceński o wierze prawosławnej tak rozważa. Jak cztery ramiona krzyża skupiają się w środku i łączą, dokładnie tak samo moc Bożą otrzymuje się wysokość, głębokość, długość i szerokość. To jest całe widzialne i niewidzialne stworzenie. Święty Grzegorz Nyssy w swoim katechizmie, objaśniając Wawrzyńcowi wyznanie wiary, tłumaczy takimi słowy. Krzyż Chrystusowy zatriumfował nad wszystkimi, albowiem Chrystus przyszedłszy na ziemię, jak mówi apostoł, podporządkował sobie trzy królestwa. Jest to opisywane słowami. Na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebiańskich i ziemskich i podziemnych. To oznacza, że Chrystus swoją śmiercią zwyciężył wszystkie te trzy królestwa i Jego śmierć była odpowiednia do tej tajemnicy. Wisząc w powietrzu, Chrystus pokonał siły przestworza i tym samym ukazał zwycięstwo nad wyższymi istotami niebiańskimi. Na belce zaś ręce swoje, jak powiada prorok Izajasz, przez cały dzień trzymał rozpostarte dla ludzi będących na ziemi, aby niepokornych ujarzmić, a wierzących przywołać. Częścią zaś krzyża znajdującą się w ziemi, Chrystus pokonał królestwo podziemne. Tak jak pierwszy Adam przez spożycie owocu zakazanego drzewa powodował powszechną śmierć, tak należało drugiemu Adamowi, to jest Chrystusowi, zdobyć dla nas życie na drzewie. Święty Ireneusz pisze, Chrystus niszcząc nieposłuszeństwo człowieka okazane na początku poprzez drzewo, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Czyli nieposłuszeństwo, które się dokonało poprzez drzewo, uzdrowił on posłuszeństwem ukazanym na drzewie krzyża. I dalej słowo ukryte przed nami z powodu drzewa krzyża ujawniło się poprzez ustanowienie go. Albowiem tak jak poprzez drzewo zgubiliśmy je, poprzez drzewo krzyża właśnie je zdobyliśmy. Święty Grzegorz z Nazianzu mówi, należało dać drzewo za drzewo, za rękę niewstrzemięźliwie wyciągniętą, rękę ofiarnie wyciągniętą, za rękę słabą, ręce gwoździami przybite, za rękę, która strąciła Adama, ręce łączące krańce całego świata. Święty Ambroży z Mediolanu mówi, Chrystus przygwożdżony jest do drzewa, dlatego tak wszystko przemądrze urządzono, ażeby tak jak człowiek w raju uwiedziony był przez drzewo pożądliwości, tak obecnie został zbawiony przez drzewo i żeby ten sam oręż, który był powodem jego śmierci, stał się powodem jego zbawienia. To samo bardziej szczegółowo wyjaśnia święty Jan Złotousty w pierwszej mowie na święty Wielki Piątek. Zobacz, czym diabeł zwyciężył, tym samym został zwyciężony. Poprzez drzewo pokonał Adama, drzewem zaś Chrystus również jego pokonał. Tamto drzewo strąciło nas do piekła, a to uwolniło tych, co tam odeszli. Tamto drzewo ukryło nagość zniewolonego Adama, a to ukazało wszystkim nagiego zwycięzcę. Śmierci Adama poddawani byli również jego potomkowie. Śmierć zaś Chrystusa wskrzesiła zmarłych również przed nim. Któż wysłowi moce pańskie? Z martwych staliśmy się nieśmiertelni. Takie jest bowiem działanie krzyża. Święty Atanazy w Księdze o Wcieleniu Słowa mówi, jeżeli Chrystus przyszedł po to, aby na sobie ponieść nasze śmiertelne grzechy i nasze przekleństwo, to w jakiż inny sposób mógłby On zamiast nas przyjąć na siebie przekleństwo i zadośćuczynić Bogu za nasze śmiertelne grzechy? Gdyby nie przyjął śmierci właściwej dla wyklętych, a nią właśnie jest krzyż, albowiem napisany jest przeklęty każdy wiszący na krzyżu. Święty Atanazy w tym samym miejscu mówi, wróg rodzaju ludzkiego, diabeł upadły z nieba, przybywa w najniższych warstwach powietrza. Pan przybył, aby diabła strącić, powietrze oczyścić i drogę do nieba, niegdyś nieprzebytą, wytyczyć dla nas, jak mówi apostoł, przez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. Osiągnąć to można tylko przez śmierć Zbawiciela. Lecz jaką inną śmiercią można to uczynić, jeżeli nie śmiercią, która dokonuje się w powietrzu? Mówię o krzyżu, albowiem tylko ten umiera w powietrzu, kto kończy swoje życie na krzyżu. Nie bez powodu, więc Pan podjął taką śmierć. Będąc wzniesionym na krzyż, oczyścił powietrze z diabelskich napaści i wszelkich ataków demońskich, mówiąc, widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. W ten sposób oczyścił i odnowił nieprzebytą drogę do niebios. I wreszcie w tym samym miejscu święty Atanazy podsumowując, stwierdza, sprawiedliwie i właściwie śmierć Chrystusowa dokonała się na krzyżu i wystarczający jest powód, dla którego zbawienie należało dokonać nie inaczej, jak właśnie na krzyżu. Dziękuję drodzy bracia i siostry za wysłuchanie naszej audycji dotyczącej świętego krzyża. Sława Jezusu Chrystu.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami rozmowa z ojcem Marianem Romańczukiem o Świętym Krzyżu. A już o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o modlitewnej inauguracji roku akademickiego 2026-2027.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 18 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy oraz w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Mamy dziś wtorek 29 września według nowego stylu oraz 16 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętą Eufemię, świętego Doryteusza Egipskiego oraz świętą Ludmiłę Księżną Czeską. Przed mikrofonem Lena Wojcieszuk serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o modlitewnej inauguracji roku akademickiego 2026-2027 oraz o 21. modlitewnym spotkaniu studentów. Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na modlitewną inaugurację roku akademickiego 2026-2027. Nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku odbędzie się w poniedziałek 5 października o godzinie 16 w cerkwi katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wspólnej modlitwie będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. W modlitewnych wezwaniach będą brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zagłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu oraz o łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. Do wspólnej modlitwy zapraszamy całą społeczność akademicką. W dniach 16-18 października Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce organizuje i zaprasza uczniów szkół wyższych na 21. modlitewne spotkanie studentów w Monasterze Zwiastowania przy Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu. To okazja, aby rozpocząć nowy rok akademicki we wspólnocie, nabrać sił na kolejne miesiące i poznać innych młodych ludzi z całej Polski. Zapisy trwają do 9 października, liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdziecie na mediach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do wspólnego spotkania i modlitwy w Supraślu.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. Za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Czas przypomnieć sobie, co jeszcze czeka nas podczas dzisiejszej audycji. Już za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz wędrówki po Podlasiu, czyli nasz sezonowy program Lecha Pileckiego. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Następnie ojciec Witalis Suszczenia o prawosławiu w USA. O godzinie 20 ponownie usłyszymy serwis informacyjny, a zaraz potem rozmowa o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego numer 5 w Białymstoku. Nasze radiowe spotkanie zakończymy tradycyjnie modlitwami wieczornymi. Drodzy słuchacze, zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do końca naszego programu.

Już teraz przyszła pora na czytania Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie pełne nauki, duchowych i moralnych wskazówek oraz źródło wielu wartości, jakie odnajdujemy w życiu. Święci są niewyczerpaną studnią duchowej inspiracji i wskazówek, jak realizować chrześcijańską naukę. Już teraz wysłuchajmy Żywotu Świętej Eufemii.

męczennicy Eufemii z Chalcedonu. Święta Eufemia żyła na przełomie III i IV wieku, za panowania cesarza Dioklecjana. Urodziła się w Chalcedonie w rodzinie bogatych i pobożnych ludzi, którzy wychowali ją w miłości do Chrystusa. Święta jaśniała cnotą i mądrością, jak jasna gwiazda. W tym czasie pewien Priscus, gorliwy czciciel boga Marsa, został prokonsulem Azji. Z okazji święta ku czci swego boga, pod groźbą śmierci, kazał wszystkim mieszkańcom rejonu przybyć do Chalcedonu. Wtedy chrześcijanie zaczęli zbierać się w małych grupkach i chować po domach lub w pustynnych miejscach, żeby uniknąć gniewu tyrana i zachować wiarę. Święta Eufemia też ukryła się wraz z 49 innymi chrześcijanami. Wkrótce jednak zostali znalezieni i doprowadzeni do prokonsula. Najpierw Priscus próbował przekonać chrześcijan, fałszywie wychwalając ich młodość i mądrość. Święci odpowiadali: nie trać na nas czasu i słów, rządco, bowiem my, będąc rozumnymi istotami, uznalibyśmy za największą hańbę kłanianie się Twoim nieczułym i bezmyślnym bożkom, odrzuciwszy jedynego, prawdziwego Boga, który stworzył niebo i ziemię. Wiedz, że Twoje groźby i tortury nas nie przerażają. Będą one dla nas lekkimi i pokażą Tobie moc naszego Boga. Słowa te wzbudziły gniew prokonsula, który kazał przez 20 dni bez przerwy torturować świętą Eufemię i jej towarzyszy. Po tych torturach prokonsul zobaczył, że ich wiara nawet się nie zachwiała. Wtedy wezwał Eufemię, która była natchnieniem dla pozostałych. Ponieważ znowu wykazała nieugiętość, połamano jej ręce i nogi żelaznymi kołami. Święta wezwała Boga na pomoc i wkrótce została uzdrowiona. Wtedy Priscus kazał rozpalić wielki piec, którego płomienie wznosiły się na wysokość około 13 metrów i świętą Eufemię wrzucono w ogień. Jednak i tam Bóg przyszedł z pomocą swojej służebnicy i posłał anioła, który odgradzał ją od płomieni. Widząc ten cud, Kaci, Sostenes i Wiktor nawrócili się na chrześcijaństwo i kilka dni później przyjęli męczeńską śmierć. Świętą Eufemię poddano jeszcze kilku torturom, jednak za każdym razem Pan Bóg chronił ją, żeby pokazać, jak Jego łaska przewyższa wszystkie tortury wymyślone przez ludzką nienawiść. Rodzice zabrali jej szczątki i pochowali w pobliżu miasta. Po zakończeniu prześladowań Dioklecjana chrześcijanie złożyli relikwie świętej Eufemii w złotym relikwiarzu i przenieśli do poświęconej jej cerkwi. W dniu pamięci świętej z jej relikwii wypływał potok krwi, wydający niebiańską woń. W czasie soboru chalcedońskiego przy jej grobie miał miejsce cud 11 listopada 451 roku. Eufemia odrzuciła zwój z przedstawieniem heretyckich nauk. Do relikwii świętej Eufemii przez stulecia przychodzili liczni pielgrzymi. W 616 roku, podczas najazdu Persów, relikwie przeniesiono do Konstantynopola, gdzie w całości znajdują się do dzisiaj w patriarszej katedrze w dzielnicy Fanar.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. Prawdziwa radość przychodzi od Boga i dawana jest temu, kto siebie samego bezustannie zmusza, aby odrzucać swoją wolę, a we wszystkim wypełniać wolę Bożą.

imienie świętego Doroteusza, pustelnika egipskiego. Święty Doroteusz pochodził z Górnego Egiptu. Około 328 roku osiedlił się w pustynnym miejscu zwanym Kelia, w pobliżu Aleksandrii, na zachodnim brzegu Nilu. Tam Doroteusz żył ascetycznie w grocie przez 60 lat. Tryb jego życia był niezwykle surowy. W południowym upale zbierał kamienie w pobliżu morza i budował z nich kelie dla pustelników. Święty Doroteusz nigdy nie kładł się spać, jedynie na krótko zamykał oczy. Po nocach wyplatał sznury z figowych gałązek i koszyki, ze sprzedaży których zabezpieczał sobie pożywienie. Raz dziennie święty spożywał trochę chleba i owoców oraz pił wodę. Pewnego razu Palladiusz zobaczył w studni znajdującej się w pobliżu pustelni żmiję i przeraził się, że woda jest zatruta. Święty Doroteusz pobłogosławił wodę znakiem krzyża i powiedział, że tam, gdzie jest krzyż, złość szatana jest bezsilna.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy w nauczaniu cerkwi istnieje pojęcie czyśćca?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: W nauczaniu cerkwi oczywiście nie ma takiego pojęcia jak czyściec. Jest to nauka, która pojawia się w Kościele rzymskokatolickim i dotyczy pewnego miejsca albo przebywania człowieka po śmierci, zanim zostanie określone, czy ta osoba pójdzie do raju, czy ta osoba pójdzie na potępienie. Więc Cerkiew Prawosławna oczywiście odrzuca taką naukę, dlatego że w naszym pojęciu osoba, która umiera, nie przechodzi do pewnego miejsca jak gdyby oczyszczenia. Niemniej jednak modlitwa za takie osoby, za osoby zmarłe, które odeszły z tego świata i które czekają na sąd ostateczny, dlatego że osoby, które zmarły, wszystkie one czekają na sąd ostateczny. Jedynie święci w naszym nauczaniu od razu idą do raju. Dlatego też pojęcie czyśćca jest u nas nieznane, ono nie występuje właściwie też u ojców cerkwi. Jest to jeden z punktów dogmatycznych, który różni, należy powiedzieć, Cerkiew Prawosławną od rzymskiego katolicyzmu i takiego pojęcia, trzeba powiedzieć, nie ma. Niemniej jednak modlitwy za osoby zmarłe, modlitwy za osoby, które odeszły z tego świata, powinny mieć miejsce i my mówimy tutaj o szczególnych modlitwach związanych z trzecim dniem po śmierci, mówimy też o szczególnych modlitwach związanych z dziewiątym dniem po śmierci, tak samo mówimy o modlitwach związanych z 40 dniem po śmierci. I tutaj, prawda, opierając się na pewnej wizji jednej z osób świętej Teodory, mówimy o mytarstwach, czyli o człowiek, który odwiedza, dusza człowieka odwiedza różne miejsca, prawda, i tutaj gdyby doświadcza też sprawiedliwości Bożej, więc zanim doczeka sądu ostatecznego, a więc po śmierci jest ten sąd jak gdyby mały, natomiast wszystkie osoby, które odeszły z tego świata, oczekują na sąd ostateczny, ale nie jest to związane z przebywaniem w jakimś szczególnym miejscu, w miejscu, które nazywane jest czyśćcem. Czyli nauka o czyśćcu dla Kościoła Prawosławnego jest obcym pojęciem, obcym wprowadzeniem i gdzieś też stanowi problem dogmatyczny w relacjach między Kościołem rzymskokatolickim i między Kościołem prawosławnym, bo ona tylko istnieje właśnie w pojęciu rzymskich katolików.

świętej męczennicy Ludmiły, księżniczki czeskiej. Święta Ludmiła urodziła się około 860 roku. Wyszła za mąż za księcia Bożywoja I czeskiego. Po pewnym czasie Bożywoj z drużyną przybył na dwór króla Moraw, Świętopełka, ale ponieważ byli poganami, nie dopuszczono ich do uczty. Wkrótce Bożywoj i 30 jego towarzyszy postanowili przyjąć chrzest z rąk świętego Metodego, wielkiego oświeciciela Słowian. Nieco później za ich przykładem poszła święta Ludmiła. Książę i księżna szczerze uwierzyli i dążyli do nawrócenia na chrześcijaństwo swoich poddanych, nie bacząc na gwałtowny sprzeciw pogańskich wodzów. Zbudowali wiele cerkwi w całym królestwie i troszczyli się o potrzeby duchowieństwa każdej z nich. Książę Bożywoj zmarł w wieku 36 lat, zostawiając świętą Ludmiłę z 3 synami i córką. Młoda wdowa mężnie zniosła śmierć męża i podporządkowała się woli Bożej. Będąc wolną od ziemskich więzów, rozdała swój majątek biednym. Po Bożywoju panował spity gniew. I dopiero po nim na tron wstąpił syn Ludmiły, Bratysław. Przez wszystkie te lata Ludmiła mieszkała w praskich Hradczanach i wychowywała swoje wnuki, Wacława i Bolesława. Wnuk świętej Ludmiły, Bolesław, wychowany przez babkę w prawdziwej wierze i umiłowaniu ewangelicznych cnót, był łagodny i dobry, ale jeszcze zbyt młody, żeby rządzić królestwem. Regentką została jego matka, Dragomira, która pragnęła odrodzić w królestwie pogaństwo. Dragomira nienawidziła świętej Ludmiły, która chcąc uniknąć konfliktów, z własnej woli udała się do miasta Teczyn,

Dragomira, zżerana nienawiścią, uznała, że wpływ Ludmiły na Wacława stanowi zagrożenie dla jej władzy i posłała dwóch ludzi, żeby zabili teściową. 15 września 921 roku na czele uzbrojonego oddziału zajęli zamek Teczyn, wtargnęli do sypialni Ludmiły i zabili. W ten sposób święta stała się godną korony męczeńskiej. Każdej nocy nad jej grobem pojawiała się światłość. Później na tym miejscu dokonało się wiele cudów. Święty Wacław przeniósł jej relikwie do Pragi, do kościoła świętego Jerzego, gdzie święta męczennica Ludmiła jest czczona jako patronka Czech.

0: Choć szkoła już się rozpoczęła, wrzesień to wciąż dobry moment, by złapać oddech i wybrać się w podróż, w którą wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko. Podlasie to region, który kryje w sobie niezwykłą historię, piękne krajobrazy i wyjątkowe dziedzictwo kulturowe. To właśnie tutaj, często obok nas, znaleźć można wiele miejsc wartych odkrycia. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.
1: Dziś zapraszam Państwa na krótką wycieczkę do Choroszczy. Otóż najstarsze wyszukane przeze mnie informacje o Choroszczy pochodzą z 1437 roku, kiedy to żyjący w latach 1390-1452 książę Rusi Czarnej Michał Bolesław Zygmuntowicz, popularnie zwany Michajluszką, mocą swojej jurysdykcji nadał Piotrowi Gumowskiemu, który był wójtem tykocińskim, puszczańskie ziemie leżące nad rzeką Chorodnianką, w pobliżu ujścia tej rzeki do rzeki Narew. W końcu XV wieku nowymi właścicielami tych dóbr została rodzina wojewody kijowskiego, bojara Jana Chodkiewicza, która karczując w puszczy coraz to nowe polacie lasów, no naprawdę bardzo szybko, znacząco powiększała swoje dobra. Możnowładca sprowadzał do pracy coraz to nowych osadników i w ten sposób, proszę Państwa, powstała tam cerkiew, potem klasztor, a następnie młyny, folusz do wyrobu sukna i mnóstwo budynków mieszkalnych dla nowych przybyszów. Nowa osada, nazwana Choroszczą, otrzymała w 1507 roku od króla Zygmunta Starego bardzo liczne przywileje i prawa miejskie. No a jej nazwa prawdopodobnie, proszę Państwa, związana jest z potocznym określeniem miejscowej puszczy jako Roszcza. W 1587 roku, po zawarciu związku małżeńskiego Anny Chodkiewiczowej z Pawłem Mikołajewiczem Pacem, herbu Gozdawa, który był kasztelanem wileńskim, kolejnymi właścicielami Choroszczy stała się rodzina Paców. Syn właśnie tych państwa, Anny i Pawła Paców, Stefan Mikołaj Pac, biskup wileński, w 1654 roku sprowadził do Choroszczy zakon dominikanów i ufundował im klasztor i kościół, które to budowle po wielu zresztą udanych mniej czy bardziej przebudowach, ale istnieją do dzisiejszych czasów. Przez następne prawie pół wieku, w czasach już Rzeczpospolitej obojga narodów, dobra te posiadała rodzina Mniszków, od której w 1703 roku choroski majątek kupił Stefan Mikołaj Branicki, właśnie ojciec naszego hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. W ten sposób, proszę Państwa, rozpoczęła się historia rodu Branickich na Podlasiu, uświęcona przepychem Pałacu Branickich w Białymstoku i zbudowaną w latach 1725-1730, a więc zaledwie w ciągu 5 lat w Choroszczy, późnobarokową letnią rezydencję palacowo-parkową, wzorowaną na wzorach francuskich takich najznakomitszych budowli. Dwukondygnacyjny budynek letniego palacu, przykryty czterospadowym dachem z takimi bardzo ciekawymi okrągłymi lukarnami, z elewacyjnymi rzeźbami, popiersiami, sztukateriami i frontonem, zwieńczonym zresztą takim, proszę Państwa, trójkątnym tympanonem wypełnionym rodowymi kartuszami, położony jest na takiej wyjątkowo malowniczej, małej, parkowej wyspie otoczonej wypełnionymi wodą kanałami. W ciągu prawie 300 lat swojego istnienia ten letni pałac w Choroszczy Branickich był wielokrotnie modernizowany, a nawet i odbudowywany. Ale dziś, proszę Państwa, Pieczolowice jest zrewitalizowany, no i jest muzeum palacowych wnętrz i świadectwem ogromnej świętości rodu Branickich na Podlasiu.

Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Przypominamy, że już około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego męczennika Gabriela.

0: święty Gabriel urodził się w 1684 roku w Zwierkach koło Zabłudowa, w pobożnej prawosławnej rodzinie. Od najmłodszych lat wyróżniał się głęboką wiarą i umiłowaniem modlitwy. W wieku 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Po latach odkryto, że jego ciało zachowało się w nienaruszonym stanie, a przy relikwiach świętego zaczęły mieć miejsce liczne uzdrowienia. Dziś święty Gabriel jest szczególnie czczony na Podlasiu, jest patronem dzieci i młodzieży, a jego relikwie spoczywają w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. Już teraz zachęcamy do modlitwy podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu do świętego Gabriela Zabłodowskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie wykład ojca Witalisa Suszczeni o prawosławiu w USA.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Nie ponoszą żadnej krzywdy ci, którzy cierpią. Owszem, nawet większą korzyść odnoszą, zarówno gdy Bóg ich doświadcza, jak gdy ich szatan prześladuje.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ojciec Witalis Suszczenia o prawosławiu w USA. Zachęcamy do wysłuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Także w moim przypadku się stało tak, że właśnie przyjąłem święcenia w 90 roku i już za rok 91 zdarzyło mi się, że wyjechałem do Stanów. Nie będę wnikał w szczegóły, co się wydarzyło, ale wydarzyło się wszystko w bardzo taki nieplanowany sposób, bym to określił. I w 91 roku, jak wyjechałem do Stanów, oczywiście języka angielskiego nie znałem, żeby było weselej, ale znałem dobrze język rosyjski, starosłowiański, więc oczywiście tam wystartowałem. Pierwsze moje miejsce, gdzie wylądowałem, to był rosyjski monaster w Jordanville, w jurysdykcji ruskiej zarubieżnej cerkwi. I tam spotkałem się z biskupem lokalnym i po prostu on wtedy już ustalił moje spotkanie z metropolitą, ówczesnym Witaliem, takie same imię jak moje. I od tego się zaczęła moja po prostu przygoda, że tak powiem, amerykańska. Półtora miesiąca żyłem w monasterze, czekałem na przyjazd metropolity, bo ten lokalny biskup powiedział, że on odwiedza monaster raz na jakiś czas. Zdarzyło się, że jak przyjechałem, to odwiedził. No i później już z nim do Nowego Jorku się udałem, rozmowy odbyłem. On skontaktował się z naszym lokalnym metropolitą, wtedy arcybiskupem Sawą. Potwierdzenie było, że dalej jestem, jak to się mówi, w dobrym kanonicznej kondycji. Więc z ich strony nie było problemu, żeby mi przyjąć do swojej służby w ruskiej zarubieżnej cerkwi. I to był początek, bo oczywiście parafia była, gdzie ja zacząłem, to była mała parafia w miasteczku Poughkeepsie w stanie Nowy Jork, na północ od miasta Nowy Jork, jakaś godzina jazdy na północ. Piękny teren, góry, lasy, tam gdzieś jeziora, ale miejscowość mała, mało pracy i parafia mała. Także moje wtedy, pamiętam, start był bardzo trudny, jak wiele osób dzisiaj słyszy, opowiadają mi swoje przygody z 90-tych lat, jak ludzie tracili pracę i im ciężko było przetrwać. To mi się zdarzyło to samo doświadczyć po tamtej stronie oceanu. Parafia mała, poniżej tak zwanej minimalnej utrzymania, więc zacząłem szukać pracy jednocześnie. Znalazłem pół etatu w sklepie przez jakiegoś dobrego parafianina. To był mąż parafianki, który pogadał ze swoim menadżerem, znaleźć mi pracę. I tak to się zaczęła ta moja historia, moja po prostu wędrówka. I ta parafia składała się z większości z emigrantów z II wojny światowej, dzieci, którzy wtedy już byli ode mnie o pokolenie starsi. I problem polegał na tym, że oni chcieli trzymać bardzo taki rosyjski klimat, bardziej językowo. I ja zauważyłem, że do naszej cerkwi zaczęli przychodzić tak zwani Amerykanie, czyli ludzie, którzy nie rozmawiają językiem rosyjskim, ani białoruskim, ani ukraińskim, ale interesowali się prawosławiem, przychodzili do cerkwi. Ale nic nie mogli zrozumieć, bo służba byłaby tak jak u nas, w starocerkiewno-słowiański, kazanie po rosyjsku. I po prostu widziałem, że ludzie wchodzą, posłuchają i wychodzą. A mało ludzi, wiecie, każdy chce, żeby jednak ta parafia wzrastała. No i ja pamiętam, że zaproponowałem, że może ja bym chciał czytać Ewangelię po słowiańsku i po angielsku zacząć czytać. Mój angielski jeszcze był wtedy bardzo słaby, ale ja oczywiście bardzo intensywnie zacząłem się tego angielskiego uczyć. Zależało mi, żeby się po prostu przełamać i być bardziej, jak to się mówi, otwartym do ludzi na zewnątrz. Takie troszeczkę, to się nazywa taka mentalność apostolska. Nie chcę się zamykać we własnym ogródku i tylko patrzeć, co jest wokół mnie i tyle mnie satysfakcjonuje. Mnie to nie satysfakcjonowało. I chciałem jednak, żeby do nas przychodzili inni ludzie. Mnie cieszyło, jak widzę, że ktoś przychodzi i zadaje pytania. To było moje życie po prostu, takie wewnętrzne moje życie. Jak nasi parafianie zobaczyli, że przychodzą inni i chcą, żebym czytał po angielsku jeszcze Ewangelię, to zdarzyli się tacy, którzy po prostu byli bardzo, bardzo z tego powodu niezadowoleni. I powoli zaczął się wytwarzać taki mały ferment, że ci, co chcieli koniecznie tradycję rosyjskiego języka utrzymać, a ja chciałem trochę angielskiego, to już wiecie, się pojawia taka troszeczkę niezdrowa atmosfera. I w tym momencie było tak w moim życiu, to co zauważyłem, że widać, że tak, dzieci tych ludzi wyrastają, rozmawiali jeszcze po rosyjsku, ale z bardzo ciężkim angielskim akcentem. I jak słyszeli gdzieś angielski, to byli bardzo szczęśliwi. Oni woleli po angielsku słuchać niż po słowiańsku czy rosyjsku, lokalnie wychowani. Wiadomo, w szkołach i tak wszędzie mają angielski. Czyli nowe pokolenie już nie chciało trzymać języka tradycyjnego swoich rodziców. I był taki ojciec Aleksy Winogradow, który był w sąsiedniej parafii, w cerkwi Orthodox Church of America, czyli w tej prawosławnej cerkwi amerykańskiej, i tam były wszystkie służby po angielsku. Oni byli odłamem od cerkwi rosyjskiej, ale poszli na język angielski w 100% i dlatego się powstał rozłam. Mieliśmy cerkiew rosyjską, ruskojęzyczną i cerkiew rosyjską anglojęzyczną, jak w formie tej Orthodox Church of America, czyli tej prawosławna cerkiew amerykańska. I oni także poszli na nowy kalendarz. Nowy kalendarz, na czym to polega, tak jak w Grecji dzisiejszej. Wszystkie święta są w nowym kalendarzu oprócz paschalnego cyklu. Czyli Wielki Post, Pascha i do Pięćdziesiątnicy, wszystko to jest według starego kalendarza idzie. A wszystkie już takie święta stałe, jak Boże Narodzenie i tak dalej, zaczynając od tamtego, to wszystko idzie według nowego kalendarza. Taka tylko była główna różnica. W nabożeństwach nie ma różnicy, wszystkie służby, wszystkie tak zwane treby, czyli services takie na zewnątrz, liturgii, były w języku angielskim. I ten ojciec Winogradow zapytał mnie, czy ja nie jestem zainteresowany przejść do ich jurysdykcji. Bo widział, że jest konflikt, widział, że ja mam problemy. Ja byłem młody harcerz, miałem wtedy 27 lat, 25 jak wyjechałem, 26-27, tak to był taki czas dla mnie przejściowy. Ja mówię, że jestem zainteresowany, ale mój angielski nie jest jeszcze taki mocny. On mówi, nie trzeba się martwić, bo u nas ludzie są bardziej, mówi, otwarci, mają więcej zrozumienia. On mówi, tak najbardziej. I on był tym człowiekiem, który nawiązał dla mnie kontakt już wtedy z metropolitą w cerkwi amerykańskiej jurysdykcji. I przez niego przeszedłem do jurysdykcji właśnie tej cerkwi anglojęzycznej i z stanu Nowy Jork przeniosłem się do New Jersey. I w New Jersey byłem w mieście Rowley, to też takie miasteczko, gdzie jest bardzo dużo polskich emigrantów w okolicach. I no tam nowa historia się zaczęła, bo znowuż tak, okej, okay, jestem teraz w angielskim tym środowisku. Ja zacząłem jeszcze bardziej intensywnie nad sobą pracować, żeby ten język poprawić. Już jest zero rosyjskiego, zero słowiańskiego, wszystko w języku angielskim. Teraz dla mnie była następna bariera do przełamania, bo nie tylko, że muszę Ewangelię przeczytać, no i kazanie powiedzieć, i które ja rozumiem im, żeby ludzie mnie zrozumieli oczywiście. I po tym wszystkim zaobserwowałem, że była grupa znowu starszych parafian, którzy byli emigrantami, dziećmi emigrantów, już takich starszych emigracji z Europy Wschodniej. I wielu z nich miało taki problem takiego, nie wiem, troszeczkę jakiegoś takiego niedowartościowania siebie, że oni jak się wychowywali i mieli takie te swoje, wiecie, lokalne słowiańskie języki, a tu było środowisko anglojęzyczne, oni się zawsze czuli tą gorszą klasą ludzi. I chcieli, żeby ich dzieci koniecznie wszystko było po angielsku i koniecznie było na tym najwyższym poziomie. I jak zobaczyli młodego księdza, tak jak ja, przyszedł z ciężkim polskim akcentem, to im się bardzo niektórym tam nie podobało. Czyli już wszedłem taki, że mi w nowy klimat, ale już znowu, jak patrzę, znowu już nowa bariera mi się pojawiła. Znowu jest jakaś grupa ludzi niezadowolona z innego teraz powodu. Ja mówię tak do ludzi, dajcie mi troszeczkę czasu, powolutku, ja się z językiem rozkręcę, bo ja mam dużo dla was do przekazania. Ja się bardzo zawsze życiem moim duchowym, religijnym interesowałem i żyłem. I powolutku wypracowywałem sobie tą, jak to mówi, tą reputację. I zdarzyło się tak, że był rok, koniec lat 90. i zaczęło napływać dużo emigrantów z Rumunii, z Rosji, z Gruzji. I pamiętam, że oni mieli swoje lokalne cerkwie, a przychodzili do nas czasami. I ja zawsze się przygotowywałem do kazań. Jak miałem coś powiedzieć, znajdę jakiś kawałek, fragment opisu świętego człowieka, jakiś ciekawy artykuł, coś takiego, to ja zawsze, czy z Pisma Świętego, żeby poprzeć to, co mówię. I ja pamiętam, czytam fragment i daję komentarz, czytam fragment i nawiązuję do takiego praktycznego życia człowieka. I wielu z tych młodych ludzi, którzy przybywali z Europy Wschodniej, tak jak ja, oni zobaczyli, że dla nich to było ciekawe. I przychodzili i zostawali w naszej cerkwi. I ta nasza cerkiew, która liczyła około 30 starszych osób, zaczęłam się napełniać młodymi ludźmi i z małymi dziećmi. Oni wszyscy do mnie mówili, że byśmy chcieli widzieć rodziny młode z małymi dziećmi. I to się zaczęło dziać. Przychodziły rodziny młodych ludzi z małymi dziećmi. I wiecie co, pamiętam, że był taki jeden gość, który nie wierzył, że ta parafia stanie nogi, bo patrząc na mnie, na mój akcent, on mówi, ten statek tonie, ale ja zostaję do końca. I okazało się, że ten gość kupił mieszkanie gdzieś tam dalej i wyprowadził się i wyszedł z tego statku. Za kilka lat wrócił, zobaczył, co się spaczy, a u nas było, wiecie, pełen dom ludzi, wypełnionych tym właśnie młodymi ludźmi z tych innych krajów. On tak, pamiętam, jak przyszedł, rozejrzał się, popatrzył i tak, no statek nie zatonął, ty wyszedłeś, a my dalej pływamy. Taka sytuacja śmieszna się wytworzyła i po prostu chłop się bardzo dziwił. I taka jest historia, że pamiętam, że jeden kiedyś taki Chorwat spotkany mówi, a jak to jest? No, że oni są Rumunami, a przychodzili do ciebie, do amerykańskiej cerkwi, ty gadasz po angielsku, jesteś z Polski, to dlaczego oni do ciebie przychodzą? Ja mówię, no właśnie, to jest pytanie. To mówi tak, to tam coś musiało być, skoro oni nie szli do swojej jakiejś, wiecie, narodowej cerkwi, gdzie się czuli jak w domu, a przychodzili do ciebie. I dla mnie to był taki bardzo dobry znak, że ja idę we właśnym kierunku, mój sposób myślenia jest dobry i sposób głoszenia słowa. I tak nazbieraliśmy tak dużo parafian w pewnym momencie, że ci ludzie, którzy byli przeciwko mnie, w pewnym momencie powiedzieli tak, no wiecie co, nasza cerkiew się rozwija i będziemy musieli zacząć myśleć, żeby gdzieś kupić większy plac i większy budynek znaleźć. Taki był moment. A ja mówię, poczekajcie chwilę. Ci ludzie przychodzą, niektórzy zostają, wyjeżdżają do innych miast, bo mają inną propozycję pracy. Na razie trzymajmy to, co jest. Zobaczmy, jak to wszystko będzie, jak się ustabilizuje bardziej. Ale to był drugi bardzo pozytywny sygnał dla mnie, że jeżeli ktoś, kto był przeciwko mnie, mówi w końcu, że nasza cerkiew się w końcu do takich momentów rozwinęła, że potrzebujemy większą przestrzeń, to jest dla mnie coś pięknego usłyszeć. Szczególnie z ust człowieka, który mnie nie popierał. No i tak, byłem tam przez 14 lat. I w pewnym momencie jest ta grupa ludzi, tych starszych, i nie wiem dlaczego, ktoś doszedł do wniosku, że oni czują się, że oni wymierają powoli, a tu jest jakaś grupa młodych, ale imigrantów. I wiecie co, to była taka dziwna trochę mentalność dla mnie odkryta. Bo oni, ci starsi, którzy założyli tą cerkiew, mogą powiedzieć tak, my zainwestowaliśmy pieniądze w tą cerkiew, to my byśmy raczej chcieli, żeby, no nie chcemy zostawiać naszej inwestycji, tak bardzo materialne podejście było. Tym młodym ludziom, co przyszli, bo my ich nie znamy, my nie wiemy, kto oni są. Prawosławni wszyscy. Ale zobaczcie, jaka jest mentalność. Ja to odkryłem sam. Ja tylko się dzielę z wami to, co zobaczyłem, co doświadczyłem. I oni zaczęli robić pewien taki, jak to się mówi, znowu niezdrowy ferment do biskupa, że coś im się podoba, że oni by jakieś zmiany tutaj chcieli doświadczyć. I wytworzyli taki podział między ta grupa starszych i tych wszystkich młodych emigrantów. No i biskup przyjechał. Wiecie, jak to jest. Polityka cerkiewna jest powyżej nas. I zdecydował tak, że skoro jest u ciebie w parafii podział, no to ja bym uważał, że lepiej, żebyś zmienił parafię, bo nie będziesz miał i tak dalszego sukcesu, jeżeli jest taki podział. No i tak w roku mniej więcej 2008-2009 biskup zdecydował, żebym zmienił swoją parafię albo nawet jurysdykcję, dał mi wolną rękę. Więc ja po konsultacji z jednym z moich przyjaciół amerykańskich mówię mu, jaka jest sytuacja i on mówi, słuchaj, jest coś takiego jak cerkiew antiocheńska, syryjska. Jest jurysdykcja arabskiej, syryjskiej, ale mówi, tam duchownych dobrze traktują. Ja mówię, to dobrze, to daj mi znać. I on po prostu pomógł mi nawiązać kontakt z lokalnym biskupem już w Pensylwanii. I wtedy zaczęliśmy patrzeć, żeby kupić dom w Pensylwanii, żeby już nie tułać z miejsca na miejsce, więc kupiliśmy dom i od tego czasu zdążyliśmy się jakoś odbić materialnie, pracując oczywiście na innych pracach, jak zwykle to wiecie, w Ameryce bywa. Możesz być księdzem, ale zarobki są tak niskie, że musisz też pracować. Ja pamiętam, że często miałem tak połamany ten, jak to się mówi, plan dnia, że musiałem podjąć pracę w nocy, żeby w dzień być na przykład dostępnym do życia parafialnego. Także czasami kończyłem, czy było jakieś po prostu praca jest noc na zmianę, powiedzmy, i kończy o 8 rano, a o 9.30 mam liturgię. Więc tyle, żebym dojechał do domu, przebrał się, pojechał w liturgię służyć. I tak bywało. I czasami było tak, że mówię, 3-4 godziny snu na dobę mogłem mieć. Także to było duże zmaganie. Dla mnie to była prawdziwa asceza. Nie wiem, jak to komuś wygląda, ale jak sobie poczytałem o Brzytijach, Świętych Monachach i innych ascetach, to miałem i pracę, i modlitwę, i mało snu. Wiecie, to wszystko razem się zeszło. Czyli życie mnie samo hartowało. Nie to, że ja musiałem sobie wyszukiwać jakieś podwigi i wyszukiwać sobie jakichś dodatkowych trudów, bo tych trudów na mnie tyle zeszło, że mi wystarczyło życie rodzinne, praca, parafia. 3 godziny, 4 godziny snu czasami miałem na dobę, ale młody był człowiek, mógł to przetrwać. I co się wydarzyło? Jak ten biskup w końcu w Pensylwanii z jurysdykcji antiocheńskiej przyjął mnie, zapytał, jaka jest moja sytuacja. Ja mu powiedziałem swoją historię, tak jak wam teraz opowiadam. On mówi, słuchaj, nie musisz, ja wam mówię tutaj, gdzie jestem, 3 parafie są, każda inna. I jak ja cię przyjmę do siebie, a ty będziesz mógł na nabożeństwa chodzić, do której z nich będziesz chciał. No, zabrzmiało mi bardzo dobrze. Tylko, że ja w tym momencie miałem pracę zawodową już bardziej już niezależną od parafii, więc ja mu powiedziałem, ja nie chcę być już przypisany do parafii na zasadzie, wiecie, zatrudnionego księdza na pół etatu, na cały etat, a już będę to robił w roli jako wolontariat, nadetatowy jest. I mi to bardzo podpasowało, bo zaszedłem do jednej parafii, tam mnie ten baciuszka przyjął, jak to się mówi, bardzo chętnie, bo pomoc skorzystał. Do innej był taki baciuszka, który był gdzieś z albańskiego pochodzenia, on był nauczycielem z zawodu, ale też został duchownym. I on, pamiętam, do mnie mówi tak, wiesz, ja nie chciałbym, żebyś ty stracił swoją rutynę i formę, to jak będziesz do mnie przyjeżdżał, to zawsze jakieś kazanie przygotuj i ja chcę, żebyś służył ze mną, ty służył, a ja będę obok. No i tak wiecie, wciągali mnie w te swoje te środowisko, swoich nowych cerkwi. No i trzeci był ten, który był na internecie, tutaj widzieliście, to była właśnie południowa część, bliżej Filadelfii. Father Noah, który właśnie z nim jestem do dzisiaj, gdzie po prostu znalazłem takie środowisko, o którym ten biskup antiocheński powiedział, że ja patrząc na ciebie, to ty tam najlepiej się znajdziesz. A ja mówię, dlaczego? Mówi, bo tam są wszystkie, tam jest zbieranie z całego świata. Mówi, wszystkich różnych narodowości, wszystkich różnych kultur, tobie to będzie pasowało. I wiecie co, ja też rzeczywiście zaszedłem na tamtej parafii, zobaczyłem, jak oni służą, zobaczyłem tych ludzi, jak tam, totalna mieszanka. Jest w języku angielskim, tak, ale ludzie są z tak różnych środowisk, i od tych 17 lat, jak już mieszkam w Pensylwanii, z nimi, po tych cerkwiach trzech takie żyłem przez 7 lat, a z nimi już około 10 lat, które w tej cerkwi się zatrzymałem na, jak to mówią, na stałe. Czyli jestem dla nich dużą pomocą, a oni dla mnie dużym wytchnieniem. I właśnie, czy pomagam w czasie liturgii, czy jest jak komunia, jest dużo bardzo ludzi, tam jest ponad 300 osób i wiecie, jak w rutynie u nas w Polsce, czy w Rosji się nie widzi, ludzie tak często do komunii nie przychodzą. Ale w Stanach ci, którzy są prawosławni, a szczególnie ci, którzy przyszli z zewnątrz, oni są tak przejęci prawosławiem, że oni do komunii każdej niedzieli idą. Jak idę do cerkwi, to po to się pomodlić i przyjąć sakrament przyczaszczenia. Tam nie ma czegoś takiego, wiesz, że jak zdarzały się wyjątki, ktoś z jakichś tam powodów nie idzie, ten czy tamten, ale większość ludzi, 90% podchodzi do przyczaszczenia. To jest taka rutyna życia liturgicznego i tak być powinno. To jest właśnie takie, to jest to zdrowe, chrześcijańskie, oryginalne myślenie. Czyli twoje życie moralne musi być na takim poziomie codziennym, żebyś był w stanie, kiedy przychodzi niedziela, modlitwą w domu się przygotować, trzymać ten post, bo ty żyjesz właśnie tą modlitwą, ta twoja wiara musi być obecna i oni wszyscy jako normę przyjmują, przyjmowanie świętej komunii, więc jak jest komunia, to około 300 osób podchodzi do tej komunii, więc jeden ksiądz mało, tam jest tymczasem diakon, dwóch, jeszcze jeden starszy, także tych kilku nas musi wiecie, pomagać sobie nawzajem, żeby po prostu nie było dłużej kolejki, to niedługo, tak długo nie trwało. Czyli pomoc jest duża. I do czego zmierzam tutaj? Że to, co ostatnio doświadczyłem w ostatnich kilku latach w naszej parafii świętego Filipa, właśnie w Southampton, Pensylwanii, pamiętam, że jak tylko tam przychodziłem na początku, to były 2 osoby, 3 osoby katechumenów tak zwanych, czyli ogłaszanych, którzy przyjmują, interesują się prawosławiem i chcą zostać prawosławnymi. I tak w czasie liturgii, wiecie, Maciuszka wychodzi po Ewangelii, daje im błogosławieństwo. I oni wtedy zostają na swoim miejscu i do końca liturgii czekają, do komunii pochodzą oczywiście, ale na końcu biorą sobie cząsteczkę chleba i w ten sposób są lekcje w ciągu tygodnia, przez ileś miesięcy kontynuowane, oni się uczą i żyją życiem cerkiewnym, aż do czasu, kiedy się udziela chrztu. Chrztu udziela się pełnego, czyli jest taka duża wanna, wody święcą, człowiek wchodzi cały do wody, zanurzają go trzy razy, dorosły czy dziecko, nie ma różnicy. Dziecko to wiecie, mała, a dorosły cały idzie. Wychodzą, pójdą się przebrać, białe szaty i wracają i liturgia się kontynuuje. Tak wygląda chrzest, pełen chrzest. I nikt nie chce żadnych skrótów, nikt nie chce żadnego polewania. Każdy z nich, którzy się uczą, przychodzą z zewnątrz, oni są pełni chrzest. W ostatnich latach na każdej liturgii ustawiają się ci katechumeni przed ikonostasem w takim półkolu i jest mniej więcej od 20, 30, czasami 40 osób. Jaki skok nastąpił. I po prostu ty widzisz ludzi z rodzinami, z małym dzieckiem, starszy człowiek, małe, większe, w każdym wieku. Nie ma różnicy. Wymień mi wiek, on wyjechał w każdą skalę wiekową między tymi ludźmi. I teraz jak pytasz, z jakiej środowisk jesteście, bo my się spotkamy tak po liturgii, teraz siedzimy przy stolikach, po każdej liturgii jest tak zwany coffee hour, czyli taka, wiecie, godzinka na kawę, gdzie ludzie mają jakieś ciasto, jakąś kawę, tak jak my sobie tam serwujemy, czasami obiady serwują, to tam się umawiają ludzie, jak to sobie zorganizować. To jest... I większość parafii przychodzi, sobie siedzimy przy stolikach i gadamy i jemy. I wtedy jest taka bardzo fajna wymiana, wiecie, takiego, no taki social life, jak to mówią, czyli taki kontakt socjalny między ludźmi, międzyludzki. I jak pytasz, a ty z jakich skąd jesteś? A, ja byłem z jakiejś ewangelickiej tej, a rodzina, nie chodziłem, a teraz mówię, zainteresowałem się, jakiś tam mi znajomy nadał, to przyszedłem. No przyszedł, jak przyszedł, to został. Tak się dzieje. Inny z rzymskiej katolickiej, inny z baptystów, inny, bo mówię, że w ogóle w nic nie wierzył. A inny mówi, że no też tam ojciec taki, matka taka, a ja też tam nie wiem, gdzie byłem. I te zainteresowanie widać, że wychodzi z tych ludzi. I co jest bardzo ciekawe, że my możemy krytykować tych, mówią, o, ewangelik, jakiś luteranin, no to oni to co protestanci, oni prosławie nie znają, ale oni czytają Biblię, oni czytają Pismo Święte. Oni studiują, mówię wam, tak znają dobrze, że nie jeden z nas by z tyłu został. I teraz tak, poziom wiedzy mają bardzo dobry, ale dalej szukają, więc czego szukają? I każdy z nich mówi, że jak wchodzi do cerkwi pierwszy raz, mówi tak, no szok dostaje, bo ikony. Wiecie, protestantów uczy, że ikona to jest jakiś ten idol, a to nie jest idol. Ikona to jest, wiadomo, święty obraz, jest... oblicze świętego, do którego się modlimy, a nie do samej ikony, tak? I oni mówią, że najpierw jest taki szok, jak gdyby, można powiedzieć, no kulturowy, ale to nie jest kulturowy. To powyżej kultury idzie, to jest taki szok duchowy trochę. Bo oni mają teraz to całą biblijną wiedzę i jak ktoś mówi, i stawiają na pewnego rodzaju taką próbę tą wiedzę. Wchodzicie do cerkwi, co? I widzą ikony na ścianach, pają, jest dym z kadzidła. Są te wszystkie, wiecie, wystrój cały cerkwi, jak wygląda. I oni mówią, że są zszokowani, wielu z nich, ale mówią, że jak wchodzą, to czują się jak w domu. Wielu z nich nie znało nigdy cerkwi, tylko z daleka mogli ich przejechać, ale uwagi nie zwracało, że to jest cerkiew, a jak jest, to nie wiadomo, co to jest, po prostu mijasz jak wielu innych budynków. I jak wchodzą, to mówią, że czują się jak w domu. Mówią, że to, co ich nurtowało, te głębokie wewnętrzne pytanie, oni mówią, że znaleźli teraz odpowiedź, że to, co w środku czuje, że coś im brakuje, mówi, że jak weszli do cerkwi, to te coś, co im brakowało, odnaleźli. Mówi, że od razu się zmienia sposób jakiegoś czucia. To jest nawet, mówię, to nie jest nawet jak sposób myślenia, czucia. A każdy mówi, no, łaska Ducha Bożego, bogodać of the Holy Spirit, od Ducha Świętego. I to jest właśnie najbardziej zadziwiające. Tutaj mam fragmenty, wyszukałem właśnie naszej parafii. To jest po prostu taka ogólna notka, jak wygląda tam cerkiew prawosławna w Ameryce, to wiecie, każdy sobie może na internecie przeczytać. Ale ostatnio też znalazłem fajną stronę internetową, która się nazywa America Goes Orthodox. I tam pewien człowiek, taki no, aktywista bym powiedział, Tam jest monaster grecki, zorganizowany przez mnicha Zatosu, Father Ephrem taki był, arizoński. I tam, wiecie co, tam teraz bardzo dużo pielgrzymów przychodzi, dziennie. I to pielgrzymi nie prawosławni, a pielgrzymi ze wszystkich tych innych narodowości i wyznań. Przychodzą, patrzą i oni się po prostu no wchodzą. I każdy z nich, ten chłop, który organizuje, grecki człowiek, taki krótki wywiad z nimi. Ja tam wam pokażę fragment ciekawy. I mówię, a dlaczego ty przyszedłeś do prawosławia? I oni opowiadają każdy swoją historię. Teraz tak, każdy z was będzie mógł sobie w domu to znaleźć, bo ja zauważyłem, że jak w Polsce to odbieram, na internecie polskim, to chyba ten artificial intelligence, ja myślę, jak to nazywają, tak? Ta sztuczna inteligencja, jakoś tak robi, że jak wiesz, że ty z Polski odbierasz, to ci od razu na polski tłumaczy. Tak, to jest bardzo ciekawe posłuchać sobie. To są prawdziwe wypowiedzi prawdziwych ludzi teraz. To nie jest historia sprzed 10 lat, to jest teraz, nagranie 2 tygodnie temu, miesiąc, 3 dni temu, parę godzin temu. Ciągle ten człowiek nagrywa coś nowego i zobaczycie, ciągle więcej młodych ludzi przychodzi i każdy z nich opowiada, no niesamowite z nich to są historie. Chłop jeden mówi, ja bym alkoholikiem i mówi, był taki depresji, że po prostu nie czuł potrzeby życia. I mówi, miał kolegę protestanta i mówi, raz zaszedł do tego swojego protestanckiego kościoła i ten kolega protestant tak zamienił z nim kilka słów. I mówi, ty, a może tu spróbuj tam taka cerkiew prawosławnej, zajdź tam, zobacz. Bo wiedział, że w ich kościele nie znalazł jakiegoś tego spełnienia. Okej, poszli razem. I ten alkoholik mówi, wchodzi i mówi, przemiana. Mówi, nie wiem, co się stało, ale wewnątrz, mówi, poczuł jakąś taką przemianę, że przestał pić. I zaczął do cerkwi chodzić, zaczął się uczyć o prawosławiu. Człowiek, który się nie interesował tym tematem zupełnie. I takich przykładów będzie tam dziesiątki, setki. I wiecie, to z jednego miejsca. Mój kolega Rumun, profesor informatyki, też w tego lata mi powiedział, odwiedzał innego swojego jakiegoś kolegę w północnej Karolinie. Mówi, zaszli do cerkwi, gdzie kiedyś tam było może 35 osób. Mówi, na parafii, teraz mówi, weszli ponad 350 osób, wszystkich nowych przybyłych jest. Czyli parafia, ten duchowny, myślę, że się niedługo będzie zamykać za parę lat, a w tej chwili się po prostu mówi, wypełnia, tam było ciężko do tej cerkwi wejść, bo to nie była duża cerkiew. Mówi, ciężko było do tej cerkwi wejść. I to wszystko byli ludzie z zewnątrz, nieprawosławni, w sensie nieoryginalni prawosławni, jakie my tu uważamy. Kobieta druga z Kalifornii przyjechała. Też jakimś chyba 2 tygodnie rozmawiałem z nią. W naszej prawie, tak przy stolikach siedzieliśmy. Pani słońce przyjechała. O, tak, ja z Kalifornii od was odwiedzam. A u nas też jest taka, wiecie, parafia w naszym miasteczku, grecka, i mówi tak, no wiecie, tam było 1000 rodzin. To duża parafia, duża cerkiew. Ale wiecie co? Mamy teraz tych katechumenów, którzy przychodzą do naszej cerkwi, 500 osób. Parafia liczy 1000, a 500 osób katechumenów. Mówi, mieścimy się jeszcze, ale nie wiem, jak będzie dalej. To jest po prostu eksplozja. To nie jest to, że ludzie się, tam jakieś, wiecie, indywidualne osobistości, ktoś tam bardzo religijny z natury się zainteresował, znalazł prawosławie, jak biskup Callisto Swart, tak? Był taki brytyjski. To były indywidualne rzeczy, on bardzo dobry człowiek, ale to były indywidualne takie postacie. A my mamy w tej chwili po prostu lawinę. To, co się dzieje, to jest lawina. Nawet oglądałem kiedyś przypadkiem taki program publicystyczny, jakiś taki dziennikarski, z takich oficjalnych mediów amerykańskich. I jakiś dziennikarz nawet, pamiętam, że wyraził swoją obawę, że jakiś tam ortodoks church, jakiś prawosławny kościół, jakieś zainteresowanie wzrasta, jakoś tak dużo ludzi do tego przychodzi. Obawę wyraził. Rozumiecie, że dotychczas cerkiew prawosławna była tak w cieniu, ta była, to mówi, a jak pytali o prawosławie, a to albo Ruscy, albo Grecy, to nie nasze. Tak, takie było rozumienie. Takiego już nie ma więcej rozumienia. Ludzie pytają i zaczynają szukać i mówią tak, aha, czytam historię, czytam Biblię, oni mają Biblię dobrze panowaną, historii ich nikt nie uczył, w ich kościołach okazuje się, więc musi sobie sami doczytać i dochodzą żywoty świętych, o których oni zielonego pojęcia nie mieli. Wiecie, żywoty świętych zaczynają się w Księdze Dziejów Apostolskich. Tu się zaczynają, ale dla większości protestantów tu się też i kończą. A dla nas prawosławnych jest kontynuacja. Mamy drugi wiek, trzeci wiek, czwarty wiek, mamy wszystkich ascetów palestyńskich, egipskich i tak dalej przez Grecję, aż na Ruś i tak dalej i całe Bałkany. My mamy kontynuację tego, jak to się mówi, ducha ascetyzmu, ducha wiary, ducha świętych ludzi. Żywoty święte kontynuowały się w Cerkwi Prawosławnej. I teraz jak ci protestanci wchodzą i zaczynają czytać i patrzeć, oni mówią, ja o tym zielonego pojęcia nie miałem, ale jak czytam, to jest moja, jak ktoś mówi, ulubiona literatura. I mówi, że ludzie, o to ich najbardziej pochłania i mówi, że fascynuje. Taka jest różnica. Jeden młody człowiek opowiada, wiesz, w naszym kościele protestanckim to tak, było może parę tysięcy ludzi w wielkiej sali i wielki ekran. I pastor był na ekranie. I taki był kontakt duchowy. Wiecie, jakiś dym, jakaś muzyka, światła kolorowe błyskają. I mówi, no wielu ludziom to wystarczy. A inny mówi, wiesz, ja patrzę na to i mówię, coś jest nie tak. Czegoś tu brakuje. Czytam, mówi Ewangelię i to, co Chrystus uczył, jak apostołowie zachowywali, ja mówię, ja nie widzę tego tutaj wokół siebie. I tacy ludzie zaczynają szukać. I oni zaczynają szukać i zaczynają dochodzić. I dzięki Bogu mamy tak dużo już teraz tych takich, wiecie, duchowieństwa, które pochodzi z amerykańskiego gruntu. Już bardzo takich przeżytych, doświadczonych ludzi. I którzy są bardzo poważni w tym, co robią. I bardzo przyjęci tą rolą, jaką robią. Oni i tak żyją życiem duchowym osobiście. Oni po prostu naprawdę chcą to słowo prawdziwie przekazać. I naprawdę widać tą taką dbałość, taką wewnętrzną o siebie i o tych ludzi, którzy do nich przychodzą. Że nie jest tak traktowane po prostu coś tam po macoszemu, czy czysto materialnie. Nie, ci ludzie są naprawdę, jak mówią, od serca, oddani. Jak Father Noah jest takim, on ma bardzo dużą tam popularność w naszej okolicy, bo on wygląda jak troszkę jak mnich, a ma 10 dzieci. Możecie się wyobrazić? Kto ma jedno dziecko, dwoje, troje, to już jest osiągnięcie. On ma teraz chyba jakieś prawie 50 lat, ale przez te lata 10 dzieci. 5 chłopców, 5 dziewczynek, w różnym wieku oczywiście. Większość jego dzieci jest dorosłych. Żyje normalnym życiem duchownego. Ze swoją żoną uczciwie, żona prowadzi chór, bardzo ładnie.

I widziałem mnicha, który wyglądał tak jak ojciec Noah. Okazało się, że on jego widział, a on tak ubrany jak mnich, z takim warkoczem, wiecie, nie tak jak ja. Ja jestem eksportowiec, a on jak typowy mnich. I to zadziwiające rzeczy. I po prostu słyszysz takie opowieści, no to to jest odzwierciedlenie. Jego nazwisko jest Buscelli. Ojciec był Amerykanin, matka Italianka. Dwa imiona się zmieszały na Zbusza i coś tam jeszcze na Eli, to zrobili Buscelli. Takie śmieszne historie też są. I po prostu on był jawnie żydowsko-katolicko-protestancka mieszanka, z czego wyszedł. Jeden z tych, co przyjął prawosławie, ale przyjął je bardzo głęboko i bardzo poważnie. Dziś jest duchownym i bardzo takim, wiecie, bardzo uważanym duchownym tam w naszym okolicach, w naszym środowisku. Także to są te rzeczy takie bardzo wyjątkowe, których ja dzisiaj doświadczam osobiście. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo jak mam kilka słów czasami powiedzieć, on czasami prosi, będzie wyjeżdżał, żeby zastąpić go, muszę kazanie przygotować i mówię, i ludzie, wiecie, ludzie słuchają, ludzie się interesują. Czasami zadadzą pytania po służbie, a czasami przyjdą powiedzieć, że wiecie, wiesz ojcze, ale powiedziałeś coś takiego, co mi brakowało, a inny mówi coś, co mnie trafiło i muszę o tym pomyśleć. Że jest po prostu, wiecie, taka relacja, że ludzie słuchają, ale to trafia jednocześnie. To nie jest takie słuchanie tępe jak słup, ale jest zainteresowanie prawdziwe, solidne, szczere. I to jest, mówię, dla mnie osobiście to jest spełnienie i z drugiej strony bardzo wielka radość duchowa, że ja takie coś widzę, takie coś doświadczam, bo taka fala, jak w tej chwili się wytworzyła, przyjścia do prawosławia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i to nie ma różnicy z jakiego, czy z północy, z zachodu, wschodu, z jakiej części Ameryki by to nie było, wszędzie to się dzieje. W całych Stanach Zjednoczonych. Nie ma różnicy. I ja po prostu, jak ja to widzę i doświadczam tego, to po prostu ci młodzi ludzie pytają, a dlaczego ojcze tak się dzieje? Jak ty, Marku, to masz odpowiedź? Ja im porównuję sytuację, wiecie? W moim krótkim życiu ja mam wiele długich historii, a jedna z nich, to ja pamiętam, że kiedyś w Polsce był upadek komunizmu i Solidarność i takie inne rzeczy się działy, to był kryzys ekonomiczny i ludzie się skierowali bardzo do cerkwi, do kościołów, ktokolwiek gdzie wierzył. Wiecie, każda religijna grupa poszła do swojego własnego domu modlitwy, tak bym to określił. I to można określić jakieś takie, wiecie, no, ekonomią, pewnymi czasami spowodowana taka fala się wytworzyła. A ona potem przeszła, już jest mniej tego. A to, co w Ameryce się dzieje, nie ma jakiegoś takiego, no, wiecie, sytuacja jest trudna taka czy inna, ale wielka różnica, że ludzie budzą się duchowo, ale w kierunku prawosławia. Nie w jakiejkolwiek kościół ty należysz, ale idzie to przebudzenie w kierunku prawosławia. I to jest najbardziej zadziwiające. Ja patrzę, ja im tłumaczę, słuchajcie, to było coś jak takie wijanie Ducha Świętego Bożego, tak to się fajnie określa w słowiańskim, w rosyjskim, czyli taki podmuch Ducha Bożego, że coś przechodzi przez ludzi, że się tak przebudzają. U nas to było w latach 80. A mówię, to co ja u was teraz widzę, to się dzieje i my żyjemy w bardzo specyficznym czasie. Jak daleko to będzie szło, jak dużo ludzi przyjdzie, nie wiem. My żyjemy w tej chwili, że ta fala wzrasta i co dalej będzie, jedna wielka niewiadoma. To przebudzenie się dzieje w tej chwili. Żyjemy, mówię, w bardzo specyficznym czasie, bardzo ciekawym. Ja mówię do nich, keep doing good work, czyli trzymajcie dobrą pracę, trzymajcie ten kierunek. Tylko się nie spieszcie. Każdy z tych nowych, młodych, szczególnie katechumenów, kto przychodzi, on mówi tak, wiesz, fajnie, dziewczyna jedna mówi, ja czytałem coś o prawosławiu i powiedziałem na swego brata. I on przyszedł do tej cerkwi. Ja mówię, no i co? No, on chodził, został katechumen, już prawosławny. A ty? A ja dopiero teraz przychodzę. Ona mu powiedziała, on jeszcze ją wyprzedził. Rozumiecie? I on teraz ją tak powoli, tak... On jej nie zachęca, on po prostu chodzi. Ona zobacza, że on chodzi, ty i ona przyszła. Rozumiecie, jaki jest mechanizm? Nie ma różnicy, mężczyzna czy kobieta. To nie ma różnicy. Że mówię, o, kobiety mógł być bardziej uduchowione, czy jakiś tam mężczyzna bardziej... Nie ma różnicy. Tu płeć nie ma żadnej roli, a nawet wiek nie ma odgrywa żadnej roli. Jest człowiek, który ma 40 parę lat, czy 60 parę lat, przyjdzie z katechumenem i jest dzieciak, który ma 15 lat, 13, 14, 17 i ten przyjdzie sam do cerkwi i jeszcze ojca i matkę przyciągnie. O tak to wygląda. Zainteresujcie się tematem.

0: Są parafie naprawdę duże i można się utrzymać z życia, wiecie, z uczenia parafii, ale ja byłem takim małym człowiekiem, który przyjechał znikąd do nikogo. Więc mnie zawsze wpadłem na taką parafię, że nikt nie chciał iść, więc ja poszedłem. A jak nikt nie chce iść, to tam nie ma pieniędzy. Więc musiałem zawsze pracę znaleźć. To było takie moje osobiste wyzwanie życia. I ja się tego przyzwyczaiłem. Ja po prostu tak się nauczyłem żyć. To jest moja historia. Ktoś inny wam może inną historię opowiedzieć. To jest moja historia. I ja się przyzwyczaiłem do pracy. Ja teraz też pracuję aktywnie, zawodowo, ale no po prostu ja się tak przyzwyczaiłem żyć. Po prostu nie udzielam się w tygodniu w parafii, bo jestem na statusie nadetatowego, a udzielam się tylko już na niedzielę głównie. I jeszcze jak ktoś potrzebuje zastępstwo, jeden ksiądz zachorował, inny pojechał na wakacje, to czasami dzwonią do tych innych jurysdykcji, to zdarza mi się mieć służbę w rumuńskiej cerkwi, w greckiej cerkwi, czy w amerykańskiej tej, czy w tej samej sąsiedniej jurysdykcji gdzieś w innym miasteczku. Raz na jakiś czas. I wiecie, co ciekawe zjawisko też jest, bo jak Grecy mnie zapraszają, no jadę, ja się szykuję po angielsku, więc ja mam swój służebnik, jak to mówią, w języku angielskim czytam, a oni sobie śpiewają po grecku. Mi to nie przeszkadza. Jest tam jakiś człowiek, który ma, jak ja się gubię, no to mówi, w jakim fragmencie jesteśmy liturgii, czy tej tego utrzenia, jak jestem na nabożeństwo. To samo w rumuńskiej cerkwi. Oni, jak jest taka bardzo narodowo zorientowana, to też po rumuńsku śpiewają. Jeszcze jedno takie chciałbym dodać, małą dygresję, przypomniało mi się teraz o rumuńskiej cerkwi mówiąc. Odwiedzam rumuńską cerkiew, śpiewają głównie wszystkie hymny po rumuńsku, a tam między nimi jest Koreańczyk, który rumuńskiego nie zna. I śpiewa w tym chórze razem z nimi. I no ja po służbie go pytam, a jak ty sobie radzisz, ty znasz rumuński? Mówi, nie. A jak ty śpiewasz? Nauczyłem się. A jak to rozumiesz coś? Nie, mam tekst angielski obok i sobie patrzę, żeby tłumaczenia jak potrzebuję. A mówię, to jak to się stało, że ty przychodzisz, ty jesteś Koreańczyk, wchodzisz do rumuńskiej cerkwi? A, bo moja żona jest Rumunka. Aha, a ona co? A ona nie chodzi do cerkwi. Jak to? Mówi, ona po prostu nie wierzy. A ty chodzisz, to jak to się stało? No bo wiesz, jak ja ją spotkałem, no Rumunka, kobieta się spodobała, weszli w związek małżeński, no ale no on pytał ją o religię, ona mówiła, no jest prawosławie, tak, ona była prawosławna w Rumunii i tyle ją to interesowało. Chłopak usłyszał, to ja pójdę zobaczyć, co to jest. No i zaczął sam sobie studiować pod wpływem żony prawosławnej, która wcale nie miała interesu żadnego ani nacisku w jego kierunku. No i szło się do tej cerkwi rumuńskiej, raz z nią zaprowadziła go, gdzie ta cerkiew jest. No i chłop się tak po prostu zafascynował, że chciał brać w tym udział i został prawosławnym w tej rumuńskiej cerkwi, języka nie rozumiejąc. Po prostu bierze udział i teraz macie śmiecie, Koreańczyk w rumuńskiej cerkwi, który zna tylko angielski. I takie przykłady też były, pamiętam kiedyś kobieta była z Rosji, też niewierząca, mąż był Amerykaniec i też przyszedł do cerkwi z zapytaniami do mnie o prawosławie. Jak ja zapytałem, co cię natchnęło, bo moja żona mówi z Rosji, prawosławna, znaczy mówi z Rosji, a ona chodzi, nie, ona się nie interesuje, ale ja się interesuję. I też mnie pytał różne rzeczy i takie się znajdują. Natchnienie idzie od człowieka. I byście pomyśleli, o, mieszane małżeństwo, to ta osoba powinna jakoś przyciągnąć tego chłopa do tej cerkwi, ta czy ta. Nie, wprost przeciwnie było. Osoba się nie interesowała prawosławiem, totalnie zimna duchowo, a chłop się zainteresował. I to takie są też zjawiska. Także to trzeba mieć pod uwagę, wziąć pod uwagę, że naprawdę różni ludzie są na świecie. I obserwując, nie wiem jak jest w Polsce dzisiaj, to wy mi możecie powiedzieć, na ile ten duch jest gorący, a na ile zimny, a na ile gdzieś tak ciepły. To co apostoł Paweł mówi, no, że ten ciepły duch to jest, wiecie, najbardziej niebezpieczny. Bo człowiek się tak, wiecie, chyli z lewa, w prawa i to jest najgorsze. Lepiej, jak to mówię, być zimny, tak jak ta Rumunka, albo jak ta Rosjanka. A jak być z drugą stronę, to gorący, tak jak ten Koreańczyk, to ten amerykański mąż. Wiecie, a w prawo albo w lewo, to jest lepszy wybór. I dlatego w naszej cerkwi my znowuż jesteśmy przed nowym wyzwaniem. My, starzy, pokolenie, lubimy starocerkiewno-słowiański, niektórzy jeszcze lokalnie gdzieś białoruski, rosyjski, jako kazanie, wiecie, w propowiedziach. A trzeba na język polski się przestawiać. Bo edukacja, czyli to, co ci Amerykanie robią, czytają Biblię, czytają historię, interesują się. I teraz pamiętajcie, my już nie opieramy się na tym, że z domu jestem prawosławny, taka była moja rodzina, wiecie, rodzinna tradycja, bo widzicie, ta kulturowa tradycja wymiera. Zobaczcie, ile jest prawosławni, co do cerkwi nie chodzą. Czyli to nie działa. A więc jak nie działa, to coś musi być w tym, to trzeba zmienić i trzeba właśnie się otworzyć do tych ludzi, którzy przychodzą. Nie zamykajcie drzwi. I o co chodzi? Nie możemy się tego bać. Jeżeli ktoś się boi, to znaczy, że ma niedosyt wiedzy o prawosławiu, o własnej wierze. Zacznijmy się interesować swoją własną prawosławną wiarą. Jest Biblia, jest historia cerkwi, są bardzo cienkie broszurki, to brzmi może takie, wiecie, szumnie. Nie, to są małe broszurki, główne tematy poruszone. I jest żywoty świętych, to trzeba czytać. Zacząć czytać po troszkę, interesować się i się nie bać tych otwartych drzwi właśnie, bo bez tego nie będzie. To jest dla nas taki, jak to mówią, transition, czyli przejście, tak? A ten mój rumuński kolega, o którym wspomniałem, oni też taką fajną, ładną cerkiew rumuńską zbudowali, że jest taka drewniana, taka unikalna architektura. Ja tam zjechałem ich dwa razy, też miałem zastępstwo. I ja rozmawiam z nim, on mówi do mnie, wiesz, narzeka, że tu jest taka grupa ludzi, którzy chcą ten język rumuński trzymać, ale ona wymiera, a ich młodzież nie chodzi, bo nie rozumie rumuńskiego i się czuje niewygodnie. Oni chcą po angielsku. I co? No i młodzi ludzie nie przychodzą. A mówię, a wokół jest dużo Amerykanów, tych właśnie nieprawosławnych, którzy się interesują prawosławem. Ja tłumaczę kobiecie, ta, która tam była w tym zarządzie. Słuchaj, wasza cerkiew się napełni, jak wy otworzycie drzwi, zmieniając język z rumuńskiego na angielski. I przyjdzie taki jeden człowiek, jak on tu wejdzie i usłyszy i zrozumie, o czym tu się mówi, to powie dla kolegi i z kolegą drugi raz przyjdą. I to tak się właśnie rozchodzi. Powolutku bierze to czas, ale tak się to właśnie dzieje. To wiecie, jak Chrystus mówi o tej zakwasce, którą się kładzie do chleba, to jest bardzo malutko, to jest kilka osób, ale ona powoli się rozchodzi. Jak? Nikt nie wie, ale potem to całe ciasto chleba jest zakwaszone, czyli ludzie, coraz więcej ich się zjawia. Wymaga to odwagi? Tak. Zachodnia część Polski, Europa, Ameryka, oni wszyscy protestanci, rzymskokatolicy, oni wszyscy używają, wiecie, nowego kalendarza, tak? Ale ci, co do prawosławia przychodzą, uczą się, jako katechumeni, że Paskalia to jeszcze wywodzą się z czasów apostolskich. To nie jest wymysł późniejszych wieków, to jest ustalenie apostolskie, kiedy służyć Paschę. Więc cały cykl paschalny jest według starego kalendarza we wszystkich prawosławnych cerkwiach na Zachodzie. Tu nie ma wyjątku, bo to jest starodawne święto z czasów apostolskich. Apostołowie jeszcze kiedyś zebrali się w Jerozolimie, żeby ten temat omówić, kiedy świętować Paschę. Także to nie jest wymysł późniejszych czasów, to jest ustalenie świętych apostołów. I ci protestanci, którzy to czytają, dzieje apostolskie, oni nie mają żadnej wątpliwości. W Piśmie Świętym napisane, to już nie ma wtedy żadnego, wiecie, powątpienia ani podważania tego. I przyjmują to zupełnie naturalnie. A jak Boże Narodzenie, które było kiedyś ustalane w wiekach i inne święta, które doszły w czasie, to nikt nie ma z tym problemu. Świętują po nowemu, bo tak są przyzwyczajeni. Wiecie, jak jest na Zachodzie ten Christmas time, czyli Boże Narodzenie, Santa Claus, to wszyscy, wiecie, Święty Mikołaj, no to świętują, bo tak się przyzwyczaili. To wtedy takie bardziej, bym powiedział, takie rodzinne tradycje. Ja w tym nic złego nie widzę. Ja widzę w tym po prostu taką część takiej tradycji, ale takiej drugoplanowej. Najważniejsze jest to, co jest apostolskie. Więc Pascha i cykl paschalnych to jest serce prawosławnej cerkwi. Pascha, zmartwychwstanie to jest serce i to jest zachowane. I wszystko wokół tego się kręci tak naprawdę i to jest najważniejsze.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Za nami wykład ojca Witalisa Suszczeni o prawosławiu w USA. Już po przerwie ponownie usłyszymy serwis informacyjny, w którym m.in. o modlitewnej inauguracji roku akademickiego 2026-2027.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 18 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy oraz w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Mamy dziś wtorek 29 września według nowego stylu oraz 16 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętą Eufemię, świętego Doroteusza Egipskiego oraz świętą Ludmiłę Księżną Czeską. Przed mikrofonem Lena Wojcieszuk serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o modlitewnej inauguracji roku akademickiego 2026-2027 oraz o 21. modlitewnym spotkaniu studentów. Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na modlitewną inaugurację roku akademickiego 2026-2027. Nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku odbędzie się w poniedziałek 5 października o godzinie 16 w cerkwi katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wspólnej modlitwie będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. W modlitewnych wezwaniach będą brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zagłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu oraz o łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. Do wspólnej modlitwy zapraszamy całą społeczność akademicką. W dniach 16-18 października Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce organizuje i zaprasza uczniów szkół wyższych na 21. modlitewne spotkanie studentów w Monasterze Zwiastowania przy Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu. To okazja, aby rozpocząć nowy rok akademicki we wspólnocie, nabrać sił na kolejne miesiące i poznać innych młodych ludzi z całej Polski. Zapisy trwają do 9 października, a liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdziecie na mediach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do wspólnego spotkania i modlitwy w Supraślu.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości, a już po przerwie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozmowa o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Białymstoku.

Już teraz na antenie Radio Ortodoksja mogą wysłuchać Państwo rozmowy o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Białymstoku.

0: Ortodoksja.
1: Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Białegostoku na 2027 rok. Wśród pozycji znalazł się projekt oznaczony numerem S01. Budujemy kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny dotyczący zespołu szkolno-przedszkolnego numer 5 przy ulicy Magnoliowej w Białymstoku. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej, z której mieliby korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale również mieszkańcy osiedla. O tym, skąd wziął się pomysł, czego dziś najbardziej brakuje przy szkole i dlaczego warto zainteresować się tym projektem, porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. W naszym studiu witam panią Iwonę Kochanowską, zastępcę dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego numer 5 w Białymstoku. Witam pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami również pani Sylwia Półkośnik, nauczycielka tej szkoły. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Może zacznijmy od początku. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taki projekt zgłosić do budżetu obywatelskiego?
3: Sport potrzebuje odpowiednich warunków i chcemy, żeby dzieci miały właśnie bezpiecznie i dobrze przygotowane miejsce do aktywności. Dlatego postanowiliśmy zawalczyć o takie miejsce dla naszych uczniów, żeby rozwijali swoje pasje, żeby mieli miejsce, gdzie będą bezpiecznie uprawiać sport. Nasza szkoła ma klasy sportowe, więc uważamy, że to będzie bardzo dobry strzał.
1: Zespół szkolno-przedszkolny to duża placówka, jeżeli chodzi o miejskie szkoły w Białymstoku.
2: Tak, zespół szkolno-przedszkolny składa się z dwóch jednostek. Przedszkola samorządowego oraz szkoły podstawowej. W przedszkolu mamy 5 oddziałów, natomiast w szkole podstawowej jest ich 31.
1: 31, ta liczba robi wrażenie.
2: Oczywiście 12 klas 1-3, a pozostałe to są klasy 4-8, w tym 4 klasy sportowe ukierunkowane na triatlon.
1: Przejdźmy do samego projektu. Na czym dokładnie polega ten projekt? Co chcecie zrealizować?
2: Projekt zakłada stworzenie kompleksu piłkarsko-lekkoatletycznego. Chcemy stworzyć miejsce, w którym dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie uprawiać różne dyscypliny sportu. Od piłki nożnej, przez bieganie, aż po skok w dal i pchnięcie kulą. Projekt obejmuje nie tylko boisko piłkarskie, ale także czterotorową bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Zaproponowaliśmy również oświetlenie, monitoring, trybuny, tablicę ogłoszeniową oraz możliwość nawadniania terenu. Dlatego ten projekt jest tak duży.
1: To będzie chyba takie boisko z prawdziwego zdarzenia, takie miejsce sportowe z prawdziwego zdarzenia, którego chyba nie ma na mapie tutaj naszego osiedla.
2: Nie, nie ma takiego.
1: Rozmawiamy teraz o projektach, które dotyczą miasta Białegostoku. My tutaj mówimy o zespole szkolno-przedszkolnym numer 5 w Białymstoku. Czy to oznacza, że korzystać z tego wszystkiego, o czym panie mówią, będą mogli tylko uczniowie, czy również mieszkańcy osiedla?
3: Absolutnie nie. Ogólnie projekt jest stworzony po to, żeby mogli korzystać uczniowie, ale jest to projekt dla całej społeczności lokalnej. Jest to przestrzeń, która będzie służyła właśnie do uprawiania sportu, będzie to miejsce do treningów, do zawodów, do zajęć sportowych, ale również, żeby spędzać aktywnie czas.
2: Nie każdy musi być sportowcem. Chodzi o możliwość ruchu, aktywnego spędzania czasu na zewnątrz, korzystania z takiej bezpiecznej przestrzeni, która jest już gotowa i stworzona do tego, aby młodzież i dzieci mogły spędzać czas. Po lekcjach można przyjść z kolegą, koleżanką, a także z babcią lub dziadkiem.
1: No chyba współcześnie młodzież ma trochę problem z tym aktywnym spędzaniem czasu. Panie chyba jako nauczycielki wiedzą o tym doskonale.
3: Tak, zgadza się. Dlatego chcemy takie miejsce dla nich umożliwić, do tego, żeby właśnie mogli spędzać ten czas. I to będzie bezpieczne miejsce, bo tak jak tutaj wcześniej mówiłyśmy, projekt zakłada również monitoring, profesjonalne boisko, nawierzchnia. Wszystko naprawdę będzie sprzyjać, żeby ten sport fajnie tutaj uprawiać.
1: Mówimy o projekcie S01, budżet obywatelski miasta Białegostoku. Koszt całego projektu, z tego co widzę, to 1,5 miliona złotych. Spora kwota. Dlaczego taka duża?
3: No bo to jest to inwestycja, jednak bardzo dużo obejmuje. Tak jak wcześniej wspomniałyśmy, jest to profesjonalne boisko, pełnowymiarowe boisko, trybuny, oświetlenie, monitoring. Również walczymy o to, żeby ta trawa miała profesjonalne nawodnienie. Bardzo dużo to po prostu wszystko kosztuje, dlatego taka kwota.
1: może nasi słuchacze o tym nie wiedzą, ale to już nie jest pierwsza próba, jeżeli chodzi o budowę takiego kompleksu. Również rok temu zespół szkolno-przedszkolny numer 5 miał taki projekt. Mimo dużej ilości głosów niestety nie udało się tego zrealizować. Jakie wtedy emocje towarzyszyły? Czy to było pewne nowe doświadczenie?
2: Już czwarty raz próbujemy w budżecie. W ubiegłym roku zabrakło nam naprawdę niewiele. No i nie oszukujmy się, było rozczarowanie. Ale po takim chwilowym spadku sił postanowiliśmy się wziąć do pracy i tym razem zawalczyć na jeszcze większą skalę.
3: Z roku na rok jesteśmy coraz lepsi. Wiemy już mniej więcej, na co większy nacisk tutaj położyć. I naprawdę staramy się, walczymy, prosimy. Bardzo dużo tutaj w mediach społecznościowych działamy. Nasz Facebook szkolny, strona również naszej szkoły. Rodzice bardzo, bardzo nas wspierają. Rada rodziców, nauczyciele, niesamowite zaangażowanie, ale również i uczniowie. Bo tutaj trzeba dodać, że głosować mogą również dzieci. Raczej rodzice za dzieci, tak? Podpisać zgodę. Nawet za dziecko, które ma 2-3 miesiące, można oddać głos. I to jest dla nas bardzo ważne, bo u nas dzieci jest bardzo dużo, ponad 800, nawet około 900 dzieciaczków razem z przedszkolem. I już, jeżeli wszyscy by oddali głos, to mamy już te 900 głosów. A no, trzeba około 500 tysięcy głosów na pewno zdobyć.
1: 500 tysięcy głosów to ogromna liczba. W jaki sposób można głosować?
2: Można głosować na dwa sposoby. Można oddać głos online, bądź też na karcie. Mhm. Trzeba podać swoje dane szczegółowe i zgłosić się. Są 4 punkty w Białymstoku, w których można ten głos oddać.
1: A do kiedy możemy głosować?
3: Do 7 października. To jest bardzo krótki okres czasu, bo głosowanie wystartowało 24 września i 7 października, czyli równo 2 tygodnie mamy na to, żeby ten głos oddać, więc przez te 2 tygodnie, to są intensywne 2 tygodnie. Trzeba pamiętać, że głos, który oddajemy przez SMS-a, musimy go potwierdzić kodem. W tym roku bardzo fajnie ułatwili to, tutaj nam, miasto nam ułatwiło, tak? Bo wcześniej trzeba, rok wcześniej było trzeba przez maila, a teraz wszystko przez SMS-a.
1: Co można powiedzieć osobom, które być może nie interesują się sportem, a dlaczego warto by było wziąć udział w głosowaniu i dlaczego właśnie warto by było zagłosować akurat na ten projekt, a nie na inne?
3: Wychodzimy z tego założenia, że nie każdy musi być sportowcem. Tutaj chodzi o możliwość ruchu, aktywnego spędzania czasu i korzystania z bezpiecznej przestrzeni. I my takie miejsce, nasza szkoła, nasza dyrekcja chce takie miejsce właśnie stworzyć. Dlaczego warto? Jest to projekt, który naprawdę bardzo dużo daje możliwości. Poprzez granie w piłkę nożną, poprzez bieganie, skoki w dal, pchnięcie kulą. No kilka dyscyplin na jednym obiekcie. Ale te trybuny też są bardzo fajną opcją, bo rodzice, znajomi będą mieli miejsce, żeby kibicować, trzymać kciuki za te osoby, które biorą udział na przykład w jakichś zawodach.
1: Myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj została podana informacja, że szczegółowe informacje możecie Państwo również znaleźć na fanpage'u Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 5 w Białymstoku. Tam macie też Państwo taką wizualizację. Możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda ten projekt. Taką osobą, która w sposób szczególny angażuje się w promocję tego projektu, jest pani Sylwia Półkośnik. Dlaczego pani tak mocno się właśnie zaangażowała w realizację tego przedsięwzięcia?
3: Wierzę, że szkoła to nie są tylko lekcje, to nie jest tylko budynek. Jest to po prostu miejsce, w którym dzieci rozwijają swoje pasje. Uczą się współpracy i aktywności. Dlatego chciałabym, żeby nasi uczniowie mieli przestrzeń, z której będą naprawdę dumni. Dlatego razem ze społecznością szkolną walczymy. Walczymy o nasz projekt Szy 01 i dlatego mi tak bardzo zależy. Kocham w ogóle swoją pracę, kocham ludzi, kocham uczniów i chcemy, żeby było dla nich po prostu jak najlepiej.
1: Pani dyrektor, to już niejako podsumowując naszą rozmowę, proszę jeszcze dosłownie kilka słów skierowanych do naszych słuchaczy. Dlaczego warto zagłosować na projekt Szy 01?
2: Za jednym naszym projektem kryje się wiele możliwości. To są dyscypliny sportowe, o których wspominała pani Sylwia, czyli piłka nożna, bieganie, skok w dal, pchnięcia kulą, ale to także możliwość rozwoju naszych dzieci. Cieszy nas, gdy widzimy, że dzieci i młodzież mają miejsce, w którym mogą bezpiecznie spędzać czas nie tylko w czasie pobytu w szkole, ale także po południu, gdzie mogą bezpiecznie spotkać się ze swoimi znajomymi, z kolegami, koleżankami, przyjść pograć w piłkę, a ci, którzy się sportem nie interesują, mogą im po prostu pokibicować. Z całego serca prosimy o głosy, jeżeli ktoś jeszcze nie podjął decyzji. 301. Dzieci i młodzież naprawdę potrzebują tego boiska.
1: To, co warto jeszcze, myślę, powiedzieć, to, że nasi słuchacze, mieszkańcy Białegostoku nie muszą głosować tylko na jeden projekt, bo mamy chyba tutaj cztery możliwości, z tego, co dobrze pamiętam.
3: Tak.
1: Także jedną z tych możliwości właśnie może być taki projekt, to jest duża szkoła, wielu uczniów może z tego skorzystać, no i nie tylko uczniów, również mieszkańców naszego miasta. Przypomnijmy jeszcze raz, możemy głosować do 7 października, najprościej zrobić to online na stronie budżetu obywatelskiego Białegostoku. Tam należy później odebrać jeszcze SMS z 6-cyfrowym kodem, który należy wprowadzić, żeby ten głos był ważny. Można również głosować papierowo w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gośćmi były pani Iwona Kochanowska, zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku, a także pani Sylwia Półkośnik, nauczycielka tej szkoły. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy rozmowę o budżecie obywatelskim i projekcie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Białymstoku. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się już do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Drodzy słuchacze, czas naszego programu dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt z naszej dzisiejszej ramówki, czyli modlitwy wieczorne. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas na falach Radio Ortodoksja i zapraszamy przed radioodbiorniki już jutro, niezmiennie od godziny 16. Jutrzejszy, środowy program poprowadzi Państwu ojciec Grzegorz Wasiluk. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Lena Wojcieszuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Słowa Jezusu Chrystusa.